Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

fight. Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie Olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kid, resz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ.

i co by się nie urodziło. Ja słucham małolatu, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham skretów, żeby wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają słów moich. Życia umi, co by się

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: nas tak jeszcze kołysze, ale też rozbuja niech nas w ten dzień, to Temper City w RMF Max.
1: A wy już wiemy, że jesteście rozbujani i to na pełnej, więc teraz wszyscy rozbujani wysyłają nam głosówkę tak. Na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: Bo tylko najdzielniejsi o tej porze nie śpią. Jaka praca nie śpi? Nagraj nam się w wariacie, pochwal się wszystkim, poznajmy się na Instagramie albo na Facebooku. Czekamy na wasze głosóweczki.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze nigdy do nas żadnej głosówki nie wysyłałeś, no to jest czas najwyższy. Niech cię usłyszy cała Polska. Gdzie pracujesz? Nagrywaj nam głosówkę.

0: Najlepszy humor to oczywiście u nas, no oczywiście w RMF Max. Podobnie jak najlepsze seriale radiowe, tym razem na tapet wzięliśmy Gang Benzyniaków. Posłuchajcie, jak to było ostatnio w ich przygodach.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
3: Sandra Stacja,
4: Felek Dieselek.
0: Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no to się skończy kozakowanie, no.
3: Już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
0: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam. Czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
3: Tak, wszyscy o nim mówią.
0: Może pani głośniej?
5: Ze złota ma łańcuchy i mam drogie ciuchy, noszę drogie buty i bark nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje, no a z elektryków to się tylko śmieje.

0: I tak się właśnie cieszy każdy członek ekipy RMF Max, który jest z nami o poranku. Mateusz się cieszy, my się cieszymy, wy się cieszycie. Najlepsza poranna ekipa jest już na miejscu, jest na nogach.
1: A jaka praca, nie śpi, bo nam wysyłaliście głosówki. Cały czas możecie je wysyłać. Tymczasem pozdro, od kogo?
2: Wszystkie pielęgniarki operacyjne też nie śpią i jadą do pracy po to, żebyście byli zdrowi.
0: No tak, tak, tak, ja wiem. A potem proszę tutaj rękę wystawić, będziemy pobierać krew. No ja znam te numery, no.
1: Szacun za waszą robotę.
0: I przy okazji też, wszyscy ci, którzy chcą jeszcze się dograć, mogą to robić. Wystarczy nagrać nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Za chwilę sprawdzimy. A też o 6 punktualnie...
1: Flash!
0: Flash!
3: Czas na Flash. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, zapraszam. Minister obrony spotkał się wczoraj ze swoim włoskim odpowiednikiem. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO oraz o planowanym wspólnym zakupie śmigłowców szkolno-bojowych. Minister obrony zaznaczył, że Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej mobilności wojsk w ramach wspólnoty. To ważne, bo taka decyzja pozwoliłaby na jak najszybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
4: To nie może być tak, że jakikolwiek land, jakikolwiek region, jakikolwiek miejsce będzie blokować przejazd wojsk sojuszniczych, jeżeli ta pomoc byłaby konieczna.
3: Apelował wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest RMF Max.
3: Teatr Polski w Bydgoszczy szykuje się do nowego sezonu artystycznego. Pierwsza premiera to Ronia, córka zbójnika w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego. Spektakl zobaczycie jednak na małej scenie, bo nadal trwa rozbudowa teatru.
6: Pierwszym spektaklem, który wprowadzimy na deski naszego teatru w nowym sezonie artystycznym jest Ronia, córka zbójnika na podstawie legendarnej, chyba już powieści, dla dzieci i młodzieży autorstwa Astrid Lindgren w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, bardzo zdolnego reżysera zajmującego się stricte twórczością młodzieżową i w jego adaptacji. Powieść przewrotna o dorastaniu, o szukaniu własnego miejsca, o stawianiu granic dorosłym, ale też o mądrej wymianie pokoleniowej.
3: Mówił Benjamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Premiera spektaklu 2 października. Trwa sezon na grzybobranie. Na co warto uważać podczas wyprawy do lasu? Najbardziej powinniśmy uważać przy zbieraniu grzybów z blaszkami. Wśród nich są gatunki trujące, o czym boleśnie przekonali się grzybiarze z Bydgoszczy.
7: W ubiegłym roku mieliśmy pojedyncze właśnie zatrucia grzybami w naszym regionie i najczęściej zdarzało się zatrucie pieczarkami, gdzie grzybiarze myśleli, że zebrali pieczarki, a niestety okazywało się, że były to inne grzyby trujące, na szczęście nieśmiertelnie, więc tutaj uwrażliwiamy na to, żeby jednak, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości się pojawią, żeby weryfikować swoje zbiory.
3: Mówiła Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Teraz zahaczamy o Dolny Śląsk. Niezwykły projekt fotograficzny na ulicach Wałbrzycha. Mieszkańcy pozują tam do portretów na szkle. Projekt Oblicze Miasta promuje zbliżające się otwarcie Muzeum Wałbrzyszan Tygiel.
8: Będziemy w kilku lokalizacjach wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała. I będziemy właśnie wykonywać fotografie w projekcie. Zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową w przyszłości. Również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych.
3: Mówiła Wioletta Wrona-Gaj, kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
0: Są 3 minuty po godzinie 6, a jeżeli ktoś dzisiaj wstał i pomyślał, Boże, przecież ja jestem w ogóle niepotrzebny w tej robocie,
1: to co?
0: To pomyślcie, że podjeżdżamy pod radio, leje jak nie wiem, a ktoś odpalił z raszacy, żeby podlać trawnik.
1: To nie, to jest dobrze.
0: Także spoko, to będzie dobry czwartek. Bo są hity na Maxa i jestem Eminem i Houdini.

0: Najlepiej, najlepiej bujamy o poranku. To właśnie takie hity was rozbujają rano, także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać ich więcej. Ale też dobrze, ekipa, że już jesteście na nogach na 8 po 6.
1: Tak, jedna wielka duma z tych, co nie śpią.
2: Dziękujemy.
1: A jaka robota nie śpi, posłuchajmy.
3: Pozdrawiają śmieciarze z Wrocławka.
0: A teraz to chyba mało roboty, nie? No bo wszystko w kaucyjnych po prostu po ulicach to jest pozbierane, nie?
4: Wolcik nie śpi po to, żebyście mogli jeździć do pracy. Au, pozdrowionka, miłego dzionka.
1: Tak jest, jazda.
0: Au, pozdrowionka.
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Szacun za waszą robotę i szacun za to, że jesteście
0: na nogach.
1: Z nami też, RMF Max.
0: I przy okazji gramy wam ostatni dzień lata. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, jest 9 po 6, a wy jesteście najlepszą poranną ekipą. Bez was ten program nie istnieje.

0: Równo stawia na nogi, co? Tak jak kawa. To właśnie jest poranna dawka kofeiny od RMF Max. Alan Walker i Ava Max z numerem Fate na 18 minut po godzinie 7.
1: A teraz czas na zabawę do tablicy, proszę, w której sprawdzimy, kochani, czy Filip skończył chociaż podstawówkę.
0: Co nie skończył? Skończył.
1: Co jest potrzebne do tej zabawy? Ty, twój bąbelek w samochodzie, level szkolny, ale dowolny. No i teraz tak, wyślijcie nam SMS-em na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów ciekawą nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria dzisiaj to geografia.
0: Będziemy bawić się wszyscy, będziemy odpowiadać na pytania z podstawówki. Do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.
1: Czyli jeszcze raz, SMS-ek pod 3001, tam wślijcie nazwę drużyny geograficzną ciekawą, a my wybieramy naszym zdaniem najciekawszą i jest wszystko git.
0: Także teraz bierzesz telefon do ręki, wysyłasz na 3001 nazwę swojej samochodowej drużyny. RMF Max.

0: Sobel, Francis, Dims i numer kochasz. A to, czy kochają mnie słuchacze RMF Max, zaraz się okaże, ponieważ jest już z nami minecraftowa ekipa Palionowo. Siemano!
1: Cześć!
0: Jest! Słyszą się, super!
2: Opowiedzcie, kto jest z wami w samochodzie.
0: Halo, halo?
1: Leon i Laurenty.
0: No, Leon i Laurenty.
2: Siemano, Palionowo to oczywiście kraina w Minecrafcie, wiemy to, ale musieliśmy sprawdzić. Słuchajcie, teraz czas na zabawę do tablicy. Proszę, dzisiaj kategoria to geografia, zakres wiedzy, podstawówka. I teraz pytanie, czy Filip to ogarnie, bo no, z geografii stoi znakomicie średnio.
0: Zawsze byłem dobry z geografii.
2: Także Palionowo, wasze pytanko, które przygotowaliście dla Filipa, dawajcie.
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
2: Oj, co?
0: Dlaczego nie jest czarne?
2: Dlaczego morze czarne nie jest czarne, Filip? Co? No?
0: A to nie jest tak, że po prostu wody są przezroczyste? Tak generalnie, wiecie, z założenia?
2: Palionowo, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dlaczego nie?
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
3: Temu to jest czarne.
2: No właśnie!
0: Aha, no, no, no dobra, no.
2: I cię ugrillowało Palionowo i tyle z twojej strony. Dobra, drugie pytanie, drugie pytanko jeszcze masz ode mnie, żeby cię dojechać. Palionowo, słuchajcie, razem zadajemy. Co to jest wysokość bezwzględna?
0: Wy to wymyśliliście?
2: Naprawdę? Wspólnie wymyśliliśmy, no, wspólnie, no, Filip, no.
0: Wysokość bezwzględna.
2: Wszyscy się dowiedzmy, no.
0: To jest wysokość nad poziomem morza?
2: O, gdzieś tam dzwoni, ale słuchajcie, to jest po prostu mierzona od poziomu morza, tyle ile ma jakaś rzecz, szczyt czy coś. Także gratulacje, Filip, pół punkta. Wystawiamy co? Palionowo, wystawiamy mu trójkę?
1: Może być.
2: Super, a do was poleci stówka kieszonkowego i dzięki, że byliście. Zacznijcie spokojnie szkołę.
0: Niesamowite. Morze czarne, ludzie kochani.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Tak się bawimy, wyjdziecie do szkoły, grillujemy Filipa i wszystko jest super, no.

0: I to jest numer fajny, to jest numer przyjemny. No przecież innych nie gramy. Tame Impala, Loser, RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 7:39, a my byśmy chcieli złożyć życzenia. 100 lat. Chociaż nie, bo w sumie 100-latkowi to chyba nie wypada takich życzeń składać.
0: No nie, 200 trzeba śpiewać, no.
1: 100-latków w Japonii jest już ponad 100 tysięcy i to jest naprawdę największa liczba 100-latków na świecie.
0: Gratulacje, takie ciekawostki od rana, ale to wiesz, co by powiedział w takim razie ZUS w Japonii?
1: No, co?
0: Seppuku i sayonara.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
11: I po reklamie.

0: Dobra dawka energii to właśnie u nas. Armin van Buuren i jego Everlasting na 11 minut przed godziną 8.
1: Ciekawostka, seniorka w Szwajcarii zapłaciła za ciastko prawie 5000 zł. Takie normalne, co zwykle kosztuje dychę.
0: No.
1: Czyli a jej wyszło 1612 franków. Jak to się stało? Już tłumaczę. Bo prawdopodobnie wpisała swój PIN w miejsce płatności. 1612 na 16 12. No tak.
0: Całe szczęście, że ja mam 0000. I od razu zero problemów, tak samo przy okazji, nie?
1: Bankierzy go nienawidzą, rozwiązą wszystkie problemy. Tak. Nie ma pieniędzy i koniec.
0: Agent Zero na mnie mówią też przy okazji. Mrozu i Kacperczyk to jest ich nowość. Wszystko, czego chciałem, koniecznie posłuchajcie, jeżeli ten numer jeszcze nigdy nie trafił na waszą playlistę.

0: Sean Paul na 4 minuty przed godziną 8 dla tych wszystkich zaspanych, którzy teraz jadą samochodem.
1: Sport Flash, Sport Flash i pogoda. Mam, bam, bam, taj, taj.
0: Bye, bye, bye. Zostańcie
1: za momencik. Max.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: I zrobiła nam się ósma, czas na flash. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
9: Jestem, dzień dobry. Pracownik w Polsce kosztuje coraz więcej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują wyraźną różnicę wobec europejskiej średniej. Mateusz Brożek zna szczegóły.
10: W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle.
9: Polska i tak nie jest w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest Bułgaria. Tu koszty wzrosły o prawie 10%. To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Na zakup nowości Ministerstwo Kultury przeznaczy w tym roku tylko 10 milionów złotych. To aż o 22 miliony mniej niż w ubiegłym roku. Tym tematem zajął się reporter RMF Max Kamil Puternicki.
11: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie powiatowej biblioteki publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.
9: No a tak dla porównania, na przykład Włochy wydają na zakup książek dla bibliotek 25 razy więcej niż Polska. Ale nie tylko tego zazdrościmy Włochom. Tamtejsi kierowcy właśnie dostali prezent od państwa. Od 2027 roku we Włoszech znika podatek od posiadania większości samochodów i motocykli. Dla 14,5 miliona właścicieli aut to konkretna oszczędność. No i od rana sporo liczenia na naszej antenie. No i policzyliśmy, to nie było trudne, to już 17 dzień szkoły. Czas na pierwsze podsumowania. Pytamy, co działa w polskiej edukacji, a co waszym zdaniem kuleje?
12: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
13: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
14: Nie działa nauka. Po prostu jednym słowem, uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań, wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
9: Uczniowie mogą mieć odmienne zdanie, a z mieszkańcami Tarnowa rozmawiał Maciej Sołtys.

0: Piłkarze Lecha Poznań w Londynie rozpoczną dzisiaj walkę o pierwsze punkty w Lidze Europy. Rywalem trudnej Crystal Palace, triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji.
1: Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego jednak niż od razu Premier League, ale no nie uważam, żeby to jakiś miało wpływ, że najpierw są jednak te mocniejsze marki, a później trochę gorsze.
0: To obrońca Lecha Wojciech Mońka. W piątek Jan Urban ogłosi powołania na mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów. Pierwszym przeciwnikiem 25 września Bośnia i Hercegowina. A już dzisiaj kolejny mecz na Mistrzostwach Świata do lat 20 rozegrają polskie piłkarki i biało-czerwone. W 1/8 finału w Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbią. A Magdalena Fręcha awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w meksykańskiej Guadalajarze. Dziś zmierzy się z Iwą Jowić.

0: No dzisiaj bez nudy w pogodzie. Będzie sporo chmur, niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, ale synoptycy wspominają też o przejaśnieniach i słonecznych akcentach. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, z kolei na Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach od 17 do 19 stopni. No i już szybciutko sprawdziłam, jutro będzie lepiej. Na południu kraju dużo słońca, 22 stopnia. W sobotę to już w ogóle wow. W całej Polsce pogodnie.
1: Wracamy do was i spędzamy jeszcze następną godzinkę, na pewno 8:04 jest Filip Kliber, Mateusz Marek.
2: Dzięki bardzo też Kindze Nydze za to, że była z nami.
0: Kindze
2: podkreśliłem, prawda? Kinga Nyga była z nami, są 4 minuty po godzinie 8:00, to jest Wstawaj Nie Udawaj i Buongiorno. I od razu lecimy. Moonlight i Fordo, Alabama Ten.
1: Aj, aj, aj.

0: Gold, czyli złoto w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 8, a to jest RMF Max.
1: Filip, ważne pytanie, słuchaj.
0: Masz
1: powiedz
0: pytanie
1: mi,
0: do mnie, no?
1: Jak zrobić dwie rzeczy naraz?
0: Ale co mówisz, że rzuć gumę i pływać na przykład?
1: No nie, bić brawo i schodzić po schodach. Nie, Filip, chodzi mi o to, jak naraz wziąć udział w dwóch finałach.
0: A to ja wiem.
1: A no to tłumacz,
0: no. To się znamy. To chodzi o to, żeby teraz wziąć telefon do ręki, wysłać za 3,69 SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 i w ten sposób wchodzisz właśnie do dwóch finałów.
1: No i to jest proste. Czemu to się opłaca? To jest urodzinowy deszcz nagród i dzisiaj można zgarnąć 1000 zł za odebranie telefonu, a generalnie, no to można jednocześnie też zawalczyć o 15 tysięcy złotych, ludzie!
0: Także musisz teraz wybrać, czy chcesz wygrać dużo, czy chcesz wygrać jeszcze więcej.
1: Tak.
0: Najpierw zgłoś się. Możesz wysłać SMS-a z hasłem MAX na 7327, ale...
1: Możesz też wejść na naszą stronę rmfmax.pl. Multitasking! Ogarnij to sobie, no.
0: To sobie. Michiko, już teraz jest 10 minut po godzinie 8, a ty walcz o nagrody. To będzie naprawdę dobry czwartek.

0: I to jest uśmiech, i to jest humor. 17 minut po godzinie 8, najlepsze bangery, ale też przy okazji informacje, które potem możecie opowiadać w pracy, bo
1: dawaj,
0: jest nowa stolica pizzy.
1: Co się stało?
0: Dokładnie. I to wcale nie są Włochy, tylko to jest Anglia, konkretnie Londyn.
1: Tak?
0: Został opublikowany ranking pizzerii też przy okazji. I w związku z tym okazuje się, że wygrywa właśnie nie włoska knajpa, ale londyńska knajpa. Aha. I to jest miejsce numer jeden.
1: No fajnie, ale to zależy, kiedy robisz badania, bo jakbyś robił tak badania w akademiku, tak rano, tak o 14, po bardzo długim spotkaniu z uczeniem się i darciem mordy, to nawet najbardziej czerstwy kawałek skórki z pizzy to jest, no, mamma mia.
0: Panie, pobłogosław tego, kto to zostawił.
2: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Adam Lambert na 28 minut po godzinie 8. Jakby mógł tylko i zrozumiał, to by na pewno posłuchał Gangu Benzyniaków, ale ty możesz posłuchać i możesz zrozumieć.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
2: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest tanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Przecież to też jest akurat drogie.
2: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Robin Schulz sprawia, że ten czwartek jest dużo przyjemniejszy o godzinie 8.37. My wiemy, że lato się kończy, wiemy, że idzie jesień, trzeba się zacząć interesować ogrzewaniem.
1: Nie, ale no słuchajcie, wszystko spokojnie, mamy właśnie dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
0: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie? Niech to ktoś zajrzy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o nas smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Jedyny w swoim rodzaju Alex Warren od samego rana w RMF Max. Jest 12 minut do godziny 9, a to dzięki nam jesteście poinformowani i wiecie, co w internetach piszczy.
1: Już wam teraz powiem, kiedy będziecie mieć 5 dni wolnego. Kiedy? No. W grudniu po południu.
0: Co?
1: No, co źle? Ja już tłumaczę. Okay. Przed nami jest naprawdę długie Boże Narodzenie, jak nigdy, bo nie dosyć, że Wigilia będzie wolna oczywiście, to drugi dzień świąt wypada w sobotę, to premier dał jeszcze wolny poniedziałek, czyli to jest 5 dni wolnego bez brania urlopu.
0: Matko jedyno, jak sklepy będą zamknięte 5 dni, to chyba już teraz się trzeba ustawiać w kolejce do kasy. No a wiadomo, a sezon na zostaw to na święta, zaczniemy już w listopadzie, nie?
1: Pewnie, po wszystkich świętych od razu.

0: Yo, to Axwell Ingrosso, super numer w RMF Max, oczywiście More Than You Know.
1: Pokémony kończą w tym roku 30 lat i okazuje się, że rosną ceny gadżetów, ale tak? To gargantuicznie i to bardzo szybko rosną. Jedna karta została ostatnio sprzedana za 16,5 miliona dolarów.
0: Ocie Boże, a mówiłem jedną rzecz, nie wyrzucaj mi tego, jeszcze potrzebuję. No za moment porcję równie ważnych informacji. Flash, pogoda. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
8: Stokrotka.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: I po reklamie.

0: 9 na zegarach, a w głośnikach RMF Max. Przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zapraszam na poranny flash. Dzieciaki poniżej 13 roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Takie rozwiązanie ma ogłosić dzisiaj Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które mają wprowadzić skuteczną weryfikację wieku. Polska chce, by było to 15 lat. O czym poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu.
0: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: To jest RMF Max.
0: Są zarzuty dla kierowcy, który w Piekarach Śląskich ciągnął swoim samochodem innego mężczyznę. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Za co odpowie kierowca?
3: Zarzuty są bardzo poważne, bo chodzi o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby. I w obu tych przypadkach chodzi o świadome postępowanie. Poza tym podejrzany, co wykazały badania, był nietrzeźwy i miał zażywać środki odurzające. W sumie grozi mu za to nawet do 20 lat więzienia.
0: Tyle Marcin Buczek. Z kolei prawomocny wyrok zapadł już w sprawie kradzieży biżuterii wartej 1 000 000 euro, do jakiej doszło w Sopocie. Jeden z mężczyzn, którzy brali udział w napadzie z 2023 roku, został skazany na 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny. Sprawcy to obywatele Kosowa.
4: To był właściwie cały jubilerski skarbiec, między innymi 300 pierścionków, 300 par kolczyków, naszyjniki i bransoletki, złoto, diamenty, rubiny, szmaragdy i szafiry. Szwed wcześniej prezentował je na targach w Gdańsku. Kiedy zatrzymał się przy restauracji w Sopocie, sprawcy wybili tylną szybę w jego aucie i zabrali walizki. Postępowanie, które toczyło się wobec drugiego mężczyzny, który również pochodzi z Kosowa, zostało właśnie zawieszone, bo mężczyzna nadal się ukrywa.
0: O czym informował Stanisław Pawłowski. W RMF Max przenosimy się na Dolny Śląsk. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz korzystania z rzeki Bóbr, który obowiązywał od 4 lipca i został wprowadzony w związku ze skutkami remontu tamtejszej zapory. W trakcie prac stwierdzono masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki. Sprawę bada prokuratura. Na koniec zaproszenie na weekend do stolicy Małopolski. Jeśli nie tańczyliście jeszcze na rowerze, w niedzielę nadarzy się okazja. Sprzed Tauron Areny o godzinie 16 wyruszy Bike Rave Kraków z muzyką na żywo.
5: Szybko można pedałować przy tej muzyce. Jak ludzie reagują?
6: Ludzie reagują tak, ci, którzy nie mają rowerów, że chcieliby mieć ten rower. Oni, wiesz, niektórzy nawet tam biegli za nami, machali. No, super jest.
5: Da się tańczyć, nie?
6: Da się tańczyć, jak dla mnie, w każdej pozycji, na rowerze też.
0: A z Iwoną Kotułą, współorganizatorką tego muzycznego przejazdu, rozmawiał Przemek Błaszczyk.
7: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
7: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: No i zrobiło się jesiennie. W przeważającej części kraju mają dziś występować przelotne opady. Zachmurzenie przeważnie spore, chwilami umiarkowane. Najwięcej słońca w kujawsko-pomorskim, tam temperatura będzie też najwyższa. Słupki rtęci wskażą 20 kresek. Nieco chłodniej na Pomorzu, 18, a na Podlasiu i w Lubuskiem na termometrach 15 stopni. Wieczorem w wielu rejonach kraju ma się wypogodzić. Popada jedynie na Podkarpaciu, w Trójmieście i na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Hity na maksa.
9: 4 po 9 i już wiemy, że to będzie dobry czwartek, bo życzę wam tego Filip, Mateusz i
10: Bartek?
9: Na pewno
10: jakiś Bartek.
9: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber, Mateusz Marek.
10: Dzięki.
9: Powiedz, że fire będzie.
10: Będzie fire, ale cieszę się, że tyle nad tym myślałeś, bo naprawdę zaskoczyłeś mnie i wszystkich naszych słuchaczy. Ty jesteś niezłym miglancem.
9: Hity na maksa 24 na 7.

A właśnie, że koniec jest blisko. Koniec roboczego tygodnia oczywiście. Najnowszym singlem Oskara Cymsa. Witamy się po 9 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski. Tu byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. No i teraz tak sobie pomyślałem, że do czwartkowej dniówki tak w sam raz przed weekendem moglibyście zarobić sobie pewnego tysiaka za samo odebranie telefonu. A żeby tego było jeszcze mało, jak dostaniecie się do finału naszej urodzinowej zabawy, to będziecie mieli szansę nawet na 15 koła. 15 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w RMF-cie. Do finału naszej urodzinowej zabawy, to będziecie mieli szansę nawet na 15.

1, a później wróci sobie do Chicago, ponieważ jego drużyna w tym terminie też ma wtedy ważne spotkanie. No oby tylko przyleciał do Polski trochę wcześniej, żeby nie miał jetlaga, choć w tych ostatnich meczach cała reprezentacja wyglądała, jakby go miała. Nawet ci, którzy nie musieli przylatywać na kadrę samolotami. A my lecimy dalej z tym czwartkiem w pracy. Dub Dogs, how does

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Tanie opakowanie, aż 70% taniej. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na Poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Asia.
20: Tu Ola i Jarek.
21: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
22: Cześć, tu Oskar Cyms.
23: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Mimo że średnio rozumiem ten tekst, to naprawdę dobrze to buja. MJ Deli, Deli Supreme, nasza nówka sztuka w RMF Max. A teraz narobię wam trochę smaka, bo mamy nową stolicę najlepszej pizzy na świecie. I uwaga, nie jest nią żadna włoska miejscowość. Według najnowszego rankingu 50 Top Pizza World 2026 zwyciężyła pizzeria Napoli on the Road z Londynu. W poprzedniej edycji wśród najlepszych był też lokal z Pabianic, ale tym razem niestety żadna polska pizzeria się nie załapała. No cóż, trudno. Ja i tak uważam, że najlepsza pizza to ta, która po prostu przyjeżdża ciepła i sosem czosnkowym w gratisie.

0: weekend na horyzoncie, więc latamy wysoko. Fly High i Tobi Romeo w RMF Max. No a za 15 koła to już można gdzieś polecieć. Może na jeszcze jakiś jesienny urlop za granicą? A może po prostu chcecie zrobić sobie prezent, bo zbliżają się wasze urodziny? No to uwaga, słuchajcie, jeśli teraz w treści SMS-a wyślecie swój miesiąc urodzin pod numer 7327, to dostaniecie aż 1000 dodatkowych szans w naszej urodzinowej zabawie, a w niej za samo odebranie telefonu 1000 albo nawet, jak już wspomniałem, 15 000 złotych. Jeśli chcesz zgarnąć 1000 szans na tę kasę, to wyślij teraz, w tym właśnie momencie, za 3,69 zł SMS-a z miesiącem swoich urodzin pod 7327.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: I po reklamie.
4: To jest RMF. Max.
1: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
21: Dziś aura w całym kraju ma być dość kapryśna. Synoptycy zapowiadają przelotne opady na zmianę z chwilowymi rozpogodzeniami. Parasole przydadzą się zwłaszcza na północy, w centrum i na południu kraju. Więcej słońca pojawi się w Kujawsko-Pomorskiem. Tam będzie też najcieplej. Na skali 20 kresek. Podobne wartości zobaczycie na termometrach także na Mazowszu. Najchłodniej na Lubelszczyźnie i w południowej Małopolsce. Słupki rtęci wskażą tam maksymalnie 14 stopni.

zawodny Dawid Podsiadło, jego mały miasteczkowy w RMF Max. Za chwilę 11:00, o pełnej u nas jak zwykle flash i pogoda. A tymczasem trochę piłki nożnej, bo dzisiaj Lech Poznań rozpoczyna fazę ligową Ligi Europy. Na pierwszy ogień Londyn i Crystal Palace, czyli ekipa grająca w angielskiej Premier League. Wczoraj Jagiellonia niestety w tych rozgrywkach przegrała z greckim Olympiakosem Pireus 2-1, więc miejmy nadzieję, że kolejorzowi pójdzie trochę lepiej. No przynajmniej niech wywiozą remis. Początek meczu Lecha z Crystal Palace o godzinie 21:00. Także nawet jeśli na co dzień kibicujecie innemu polskiemu zespołowi, to dzisiaj na europejskim poziomie można zrobić wyjątek i podtrzymać kciuki za drużynę z Poznania. A ja cały czas trzymam kciuki za wasz czwartek w pracy i mocno wam kibicuję, grając właśnie takie dobre bity Silva Bempa On Tonight teraz w RMF Max. Posłuchajcie i koniecznie dajcie głośniej, bo to naprawdę solidny banger.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: I po reklamie.
16: Daj, Karolina.
17: Wojtek.

0: Wybiła 11, więc czas na przedpołudniowy flash. Słuchacie RMF Max. Z wami wciąż Iwona Aszmaniec. Zaczynamy! 200 pasażerów lotu z Kanady do Polski utknęło na lotnisku w Toronto. Powodem awaria samolotu.
1: Piloci lotowskiego Dreamlinera kołowali na pas startowy lotniska w Toronto. Wtedy okazało się, że uszkodzony jest jeden z elementów elektrycznych. Zdecydowali więc o powrocie na stanowisko postojowe. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz pasażerowie czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy.
0: O czym informował Michał Krasoń.
2: To jest RMF Max.
0: To dla nas spore wyzwanie. Tak o modernizacji Warszawy Wschodniej mówią kolejarze. Mające rozpocząć się jeszcze w tym roku prace mocno skomplikują jazdę naszych pociągów. Słyszymy w PKP Intercity.
3: Ta stacja nie będzie przejezdna także technicznie, czyli w bardzo istotny sposób zostaną utrudnione wyjazdy z naszego zaplecza na warszawskim Grochowie. Regularnie spotykamy się z PL-ką, nawet mamy ustalić scenariusze działań.
0: Generalnie lekko nie będzie.
3: No nie ukrywam, że dla nas ta modernizacja będzie bardzo trudna. Nie tylko dla nas, ale w konsekwencji także dla pasażerów. Musimy się na to dobrze przygotować.
0: Tyle wiceprezes Intercity Adam Wawrzyniak. Zakładany czas modernizacji Warszawy Wschodniej to 3 lata. Zostajemy w temacie kolei. Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę wczorajszej porannej awarii kolejowej w Katowicach. Dopiero po południu sytuacja zaczęła się stabilizować. Kłopoty pojawiły się też w Sosnowcu.
4: Tam były dwie usterki. Najpierw to było około 10:00 w rejonie dworca w Sosnowcu stwierdzono usterkę jednego z rozjazdów. Jej usuwanie zajęło około 2 godzin. To spowodowało opóźnienie ponad 50 pociągów na prawie 1000 minut. Ale gdy usuwano to uszkodzenie, na stacji Sosnowiec Główny doszło jeszcze do awarii komputera. Z tego powodu trzeba było wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów między Sosnowcem i Katowicami-Szopienicami. Usuwanie tej awarii trwało do godzin popołudniowych, a w tym przypadku opóźniono 14 pociągów na prawie 500 minut.
0: To był Marcin Buczek. Pora zajrzeć do Słupska. Jutro startuje tam wyjątkowe wydarzenie. Pierwszy kongres młodzieżowych drużyn pożarniczych. Do miasta przyjedzie około 350 młodych ludzi z całego województwa pomorskiego. O szczegółach Łukasz Kawalec, dyrektor wojewódzki OSP.
5: W naszym województwie mamy 6 tysięcy młodzieży zrzeszonych w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Chcielibyśmy ich wszystkich ugościć. Na razie gościmy 340 osób wraz z opiekunami. Ale to wydarzenie, jak planowaliśmy, nie chcieliśmy, żeby było tylko dla naszej społeczności. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie było też dla mieszkańców miasta Słupska.
0: Początek kongresu jutro o godzinie 11 w Słupskiej Filharmonii. Na koniec Krosno, które jutro zamieni się w światową stolicę baloniarstwa. A to za sprawą 26. Mistrzostw Świata. Loty treningowe nad miastem można podziwiać już od 2 dni. Impreza potrwa do 25 września.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Deszczowo i pochmurno ma być dziś w wielu miejscach w Polsce. Chwilami gwałtowne opady występować będą zwłaszcza na południu, zachodzie i północy kraju. Więcej przejaśnień synoptycy zapowiadają w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie 20 stopni w Bydgoszczy, 19 w Łodzi i Wrocławiu, 17 kresek na Skali w Koszalinie i Suwałkach, a najchłodniej 14 w Lublinie oraz Zakopanem. Wieczorem czeka nas więcej przejaśnień. Pokropi jedynie w Opolu i Gdańsku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: W ostatnią godzinę przedpołudnia, czwartkowego przedpołudnia, wchodzimy z taką właśnie przyjemną gitarką Gibbs, Ego i For Money w numerze Ostatni Dzień Lata, teraz w RMF Max. A ja mówię wam po raz kolejny dzień dobry, Piotrek Świderski, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

Jest to pięknie, to płynie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha w RMF Max. Słuchajcie, wiadomo już, kiedy może zrobić się biało za oknami. Według najnowszej prognozy IMGW śnieg może spaść już pod koniec września, w okolicach 25. Ale spokojnie, na razie tylko wysoko w Tatrach. No ale podobno od najbliższego poniedziałku już tak mocniej odczujemy zbliżającą się jesień. W większości regionów zrobi się chłodniej zdecydowanie. Przeważnie jakieś 14 do 16 stopni, choć miejscami między innymi na Kielecczyźnie zaledwie 12 w poniedziałek. Więc korzystajcie jeszcze z jutra i soboty, bo będzie szansa złapać trochę ciepła. Potem zostaje tylko herbata, bluza i coroczna debata, czy włączyć już ogrzewanie na chacie.

0: Diego, Take Me Back w RMF Max. Takie rewelacyjne hity gramy wam jeszcze przed czwartkowym popołudniem. No ale nie tylko, bo rozdajemy też kasę i prezenty z okazji naszych urodzin. W finale gwarantowany 1000 zł za samo odebranie telefonu albo szansa na 15 koła. A w koszach prezentowych same konkrety. PS5, projektor do filmów, hulajnoga elektryczna i inne urodzinowe sztosy. Żeby dołączyć, wyślijcie SMS-a z hasłem Max pod numer 7327, koszt to 3,69 z VAT, albo możecie też zgłosić się przez rmfmax.pl i tam obczaić super bonusy.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.
14: Grzegorz,
15: Asia, Martyna,
16: Lady Gaga.
15: Z tej strony modelki
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

dołożyli do pieca tym kawałkiem, to Alan Walker i Eva Max w numerze Fade w RMF Max. A kojarzycie te popularne gniotki przypominające pierożki, tak zwane squishy dumplings? Jeśli tak i macie je w domu, warto uważać, bo pojawiły się ostrzeżenia, że pod wpływem wysokiej temperatury mogą pękać i powodować oparzenia. Może więc zamiast takiego kupnego gniotka zrobić dziecku po prostu klasyka z naszego dzieciństwa, balon plus mąka ziemniaczana. Zrobicie może trochę bałaganu w kuchni, ale przynajmniej będziecie spokojniejsi, drodzy rodzice.

0: dziś chcę.
1: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam. Jestem Agata.
16: What up, it's the weekend.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Deszczowo i pochmurno ma być dziś w wielu miejscach w Polsce. Chwilami gwałtowne opady występować będą zwłaszcza na południu, zachodzie i północy kraju. Więcej przejaśnień synoptycy zapowiadają w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie 20 stopni w Bydgoszczy, 19 w Łodzi i Wrocławiu, 17 kresek na skali w Koszalinie i Suwałkach, a najchłodniej 14 w Lublinie oraz Zakopanem. Wieczorem czeka nas więcej przejaśnień. Pokropi jedynie w Opolu i Gdańsku.
21: RMF Max.
23: RMF Max.
21: RMF Max.

0: Zami Ed Sheeran w RMF Max. Zbliżająca się amerykańska trasa Edka nie będzie wyglądać tak, jak sobie zaplanował. Być może już słyszeliście o tej akcji, że wszyscy artyści, którzy mieli go supportować, zrezygnowali w proteście po usunięciu z niej Macklemora. To ze względu na jego polityczne wypowiedzi podczas jednego z koncertów. No cóż, jak widać, polityka potrafi zrobić niezły dym nie tylko przy świątecznym stole. A tymczasem do naszego radiowego stołu zaraz zasiądzie Asia Meus. Program I Wszystko Gra startuje już po 12. A ja już wam serdecznie dziękuję. Piotrek Świderski, trzymajcie się ciepło. Do jutra. Na razicho. Cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
5: Mamy południe, słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zapraszam na flash. Dziś polskie siatkarki z reprezentacji do lat 20 zagrają w Bielsku-Białej z Kolumbią mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata. To będzie trudne starcie. Rywalki biało-czerwonych grają bardzo agresywnie. Zdołały zatrzymać świetnie grającą Portugalię.
6: To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach.
5: Zauważa trener Marcin Kasprowicz. Dzisiaj nie zagra Weronika Raśniewicz, jedna z liderek naszej kadry. Z powodu kontuzji czekają operacja. A mecz o 18:30. Natomiast o 21:00 Lech Poznań zagra z Crystal Palace o pierwsze punkty w Lidze Europy.
4: To jest RMF Max.
5: Ponad 1 000 000 pasażerów skorzystało z poznańskiej ławicy w lipcu i sierpniu. Port lotniczy podsumował wakacyjny sezon.
7: Wiemy już, że w lipcu i sierpniu z poznańskiego lotniska skorzystało grubo ponad 1 000 000 pasażerów, którzy rozpoczęli albo zakończyli swoją podróż na lotnisku w Poznaniu. Ponad 536 tysięcy pasażerów to pasażerowie nasi sierpniowi. Widzimy kolejny rok z rzędu, że ten ruch wakacyjny to jest ta mocna noga lotniska w Poznaniu. Jesteśmy wciąż drugim największym regionalnym lotniskiem czarterowym w Polsce po lotnisku w Katowicach.
5: Mówił Marcin Wasołek, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica. A teraz zaglądamy do Nowego Sącza, gdzie już w najbliższą sobotę swoje święto będą mieli biegacze. W godzinach 10:15 w Parku Strzeleckim odbędzie się 5. Sądecka Jesień Biegowa.
8: Dla najmłodszych kategorie wiekowe, dla dzieci, które są urodzone w 2020 roku i młodsi. Kolejna kategoria wiekowa to jest 2017-19. Kolejna to jest 2014-2016. Takie młodzieżowe kategorie, czyli młodzież urodzona w roku 2011-2013. Kolejna kategoria 2008-2010. Kategoria najstarsza, urodzeni w 2007 roku i starsi. Oczywiście podział na płeć, na chłopców, dziewczynki, panie, panów.
5: Wyjaśniał Tomasz Baliczek z Wydziału Kultury i Sportu Miasta Nowego Sącza. Na koniec flesza w RMF Max jeszcze jedna zapowiedź, tym razem z myślą o melomanach. Już jutro w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim wystartuje jubileuszowa, 10. już edycja imprezy Love Polish Jazz Festival. Co nas czeka?
9: Przed nami 3 festiwalowe dni. 9 koncertów, 3 premiery i 2 prapremiery. To właśnie one są bardzo ważnym elementem naszego festiwalu. Zależy nam na tym, żeby z inicjatywy festiwalu powstawało coś nowego. Nowe projekty, interpretacje i dzieła muzyczne przygotowywane specjalnie z myślą o festiwalowej publiczności.
5: Mówiła Beata Stańczek, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Jesień zawitała do naszego kraju. W prognozach na dziś przelotne opady i spore zachmurzenie. Od czasu do czasu słońce jednak o sobie przypomni, szczególnie w centralnej Polsce. Na skali od 14 do 20 kresek. Na zachodzie i północy biometr przeważnie niekorzystny. Jeśli więc dopadnie Was spadek energii, to pewnie przez pogodę. Wieczór przyniesie więcej rozpogodzeń. Najcieplej będzie w Bydgoszczy i Łodzi, tam 16 stopni, a najzimniej w Zakopanem. Słupki rtęci wskażą jedynie 9 nad 0.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. RMF Max.
3: No i już po 12:00, w czwartek, 17 dzień września w kalendarzu. No i słuchajcie, jak takim tempem nam przeleciało od 1 do 17, to pomyślcie, jak szybko poleci do końca pracy. Nawet nie zdążycie mrugnąć dwa razy. Asia Meus, dzień dobry, słuchacie oczywiście RMF Max. A jak będziemy razem, to będzie łatwiej. I wszystko gra. Alex

0: Uwaga, bo mamy dla Was naprawdę ważną wiadomość. W temacie dużych pieniędzy i oferty nie do odrzucenia trafiliście idealnie. Możecie jednym SMS-em jeszcze dzisiaj, siedząc w pracy, załatwić sobie 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 tysięcy. Sprawa jest wyjątkowo prosta. Właśnie teraz wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69 z VAT-em. Wy wysyłacie, a my mnożymy każde takie zgłoszenie razy 650, 1 MAX pod 7327. I 650 szans na 1000 za odebranie telefonu i 15 tysięcy w finale. Max niech leci pod 7327.
1: Reklama.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulański
5: rę! Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
7: Fasolka po brytońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

0: 8,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: RNG opakowanie aż 70% taniej. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

Taj w stronę piątku w pracy na pewno nikomu nie zaszkodzi. W pół do pierwszej na zegarach. W czwartek to jest dobry czas, żeby pogadać w pracy o pracy. Jakie były takie największe kłamstwa, jakie kiedykolwiek usłyszeliście na temat swojego zawodu? No, na przykład wiecie, że bibliotekarze to zawsze mają dużo czasu w pracy, żeby czytać wszystkie książki. O, albo że radiowiec to zawsze wie, co ma powiedzieć. Jak było u was, te największe kłamstwa dotyczące waszej pracy i waszego zawodu właśnie teraz możecie nagrać głosówkowo. Instagram RMF Max i Messenger RMF Max w tym temacie oczywiście już aktywne.

0: Jeden z moich ulubionych w ostatnim czasie numerów w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk, wszystko, czego chciałem. No może poza pogodą, bo to akurat nie bardzo taka, jakbyśmy chcieli. A co konkretnie szykuje pogoda, będziemy sprawdzać w RMF Max.
1: Max.
0: Już za kilka chwil, bądźcie blisko.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
5: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Jesień zawitała do naszego kraju. W prognozach na dziś przelotne opady i spore zachmurzenie. Od czasu do czasu słońce jednak o sobie przypomni, szczególnie w centralnej Polsce. Na skali od 14 do 20 kresek. Na zachodzie i północy biometr przeważnie niekorzystny. Jeśli więc dopadnie Was spadek energii, to pewnie przez pogodę. Wieczór przyniesie więcej rozpogodzeń. Najcieplej będzie w Bydgoszczy i Łodzi, tam 16 stopni, a najzimniej w Zakopanem. Słupki rtęci wskażą jedynie 9 nad 0.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą

0: Wiemy, że zawsze trochę szerzej się uśmiechacie, kiedy ten numer gra w głośnikach RMF Max, dlatego z ogromną przyjemnością 5 minut przed 13 Lerek Innowator, moja panienka. A temat tych największych kłamstw w waszej pracy rozgrzał naszego Messengera naprawdę do czerwoności. Jakie jest największe kłamstwo w twojej pracy, Łukasz?
1: Bo ci tu mają fajnie, jest dobrze, zarabiają dobre pieniądze, a tu niestety wszystko na odwrót.
0: No popatrz, Łukasz, nie tylko u ciebie na żurawiu na wysokości. Takich kłamstwem nawciskali. Oczywiście w temacie kłamstw dotyczących waszej pracy cały czas możecie się ogłaszać na RMF Max.
2: Najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a 4 najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: 13 za nami w RMF Max, czas na popołudniowy flash. Iwona Oszmaniec, zapraszam. Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie po dronowym rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali na swoje telefony alerty o zagrożeniu i znalezieniu bezpiecznego miejsca. Poderwane zostały też myśliwce NATO. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w komunikacie informuje, że działania mają charakter prewencyjny. Według rzecznika DORSZ 4 km od granicy polsko-ukraińskiej spadł lub został zestrzelony dron. Podpułkownik Jacek Goryszewski powiedział PAP, że w związku z tym, że był to szybko zbliżający się do granicy dron odrzutowy, zostały poderwane myśliwce, by zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną.
1: To jest RMF Max.
0: A teraz zaglądamy do Krakowa, gdzie już niedługo będzie można się poruszać i przy okazji pomóc. Zbliża się 8. edycja Krwiobiegu. Imprezę zaplanowano na 3 października na bulwarach Wiślanych u stóp Wawelu.
2: Trwają zapisy na charytatywne wydarzenie biegowe organizowane przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zapisywać się możemy przez stronę lumisport.eu, poprzez kliknięcie elektroniczne zapisy, a następnie na naszą ikonkę.
0: Jakie trasy przygotowali organizatorzy?
2: Możemy wybrać dystans 5 km, 10 km, trasy Nordic Walking oraz bieg dla najmłodszych na 100, 200 oraz 400 metrów.
0: Mówiła Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Wspólna nauka, projekty i integracja. W jednym z częstochowskich liceów ruszyła międzynarodowa wymiana. Inicjatywa, która łączy polską i ukraińską młodzież. Chodzi przede wszystkim o poznanie się i budowanie dobrych relacji.
3: Uważam, że jest to bardzo dobra forma integracji. Możemy dzięki temu poznać własną kulturę, jaka jest na przykład w Ukrainie, a jaka w Polsce. Jakieś takie życie codzienne porównać. No i oczywiście poznać ich bardziej.
4: Czy mogą się nawiązać jakieś przyjaźnie?
3: Oczywiście, że tak.
5: To jest świetna taka okazja dla nas właśnie, żeby się poznać z tą młodzieżą. To jest świetna możliwość, żeby poznać ludzi takich w naszym wieku.
0: Z Kingą i Zuzią, uczennicami 7 Liceum Ogólnokształcącego, rozmawiała nasza reporterka Ewelina Bekus. Teraz w RMF Max coś dla kibiców piłki ręcznej. Mamy drugie z rzędu zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Polski na wyjeździe pokonali norweskie Kolstad Handball 36-29.
6: Industria od początku spotkania narzuciła swoje tempo. Szybko wyszła na kilkubramkowe prowadzenie. Do przerwy Kielczanie prowadzili 6 golami. W drugiej części meczu spokojnie kontrolowali to, co działo się na parkiecie.
0: Spotkanie obserwował Marcin Różyc. A więcej informacji ze świata sportu tuż po fleszu o 15. Popołudniowy flash kończymy natomiast zaproszeniem do teatru. W Stołecznym Teatrze Dramatycznym dziś premiera krótkiego spektaklu o matce i córce. W sztuce zagrają Anita Sokołowska i Helena Urbańska.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Dziś parasole zdecydowanie się przydadzą. Czekają nas przelotne opady i sporo chmur. Ale spokojnie, słońce całkiem o nas nie zapomni. Największą szansę na jego wizytę mają mieszkańcy centralnej części kraju. Na termometrach od 14 do 20 stopni. Na zachodzie i północy warunki biometeo niekorzystne. Wieczorem ma się trochę wypogodzić. W Zakopanem na skali tylko 9 stopni. A najcieplej w okolicach Bydgoszczy i Łodzi. Tam słupki rtęci wskażą 16 kresek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: Trafiłam właśnie przed momentem, słuchajcie, na najnowsze takie długoterminowe prognozy i one już przewidują przymrozki. I to szybciej niż się spodziewamy. Więc umówmy się może teraz wszyscy razem tu w RMF Max, że o temacie ewentualnej zimy to na razie niech nas rozgrzewają latynosko brzmiące rytmy. DJ Goja i Michiko, Asia Meus. Cześć ponownie tu i przy...

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Co byście zrobili, gdybym wam powiedziała, że jednego SMS-a za 3,69 możecie zamienić na gwarantowany 1000 albo nawet 15 tysięcy złotych? Takie rzeczy dzieją się w RMF Max, a do tego ten jeden SMS może wprowadzić was aż do dwóch finałów. Nie każcie swojemu szczęściu czekać. Teraz wysyłamy hasło Max pod 7327. Jeden SMS i szansa na dwa finały i gwarantowany 1000 za odebranie telefonu.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

klasyka gatunku w RMF Max, United Nations i Out of Touch, równo pół do drugiej na zegarach. No to czas na doniesienia prosto z naszej kadry, bo mecze naszych orłów w Lidze Narodów coraz bliżej. A Robert Lewandowski porzuci na chwilę Amerykę i będzie do dyspozycji trenera na całym zgrupowaniu, tak właśnie ogłosił. A to nie jest łatwa sprawa, bo to jest kilkanaście dni i cztery mecze. I ja się może słabo znam na piłce, ale wróżę sukces, bo Robert sam przecież mówi, że w tych Stanach to ciągle budują drużynę, a przecież cały czas tam gole strzela. No to jak przyjedzie do Polski, gdzie też w sumie nie ma drużyny, trzeba zbudować, no to się będzie czuł jak w tym swoim nowym amerykańskim domu, no.

0: Shakira motywuje do roboty w to czwartkowe popołudnie. Przed 14 gwałtowne załamanie pogody podobno jest już pewne, tak krzyczą nagłówki w internecie. Ale wiecie, my mamy swoich ekspertów w RMF Max, oni to wszystko sprawdzili i za chwilę wam zaprezentują. Zostańcie z RMF Max po więcej szczegółów tego, co będzie działo się za oknami.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Dziś parasole zdecydowanie się przydadzą. Czekają nas przelotne opady i sporo chmur. Ale spokojnie, słońce całkiem o nas nie zapomni. Największą szansę na jego wizytę mają mieszkańcy centralnej części kraju. Na termometrach od 14 do 20 stopni. Na zachodzie i północy warunki biometeo niekorzystne. Wieczorem ma się trochę wypogodzić. W Zakopanem na skali tylko 9 stopni. A najcieplej w okolicach Bydgoszczy i Łodzi. Tam słupki rtęci wskażą 16 kresek.

Zamiast kolejnej kawy w pracy, Dub Dogs działają podobnie. Alerty odwołane, nie ma zagrożenia dla Polski po rosyjskich atakach na Ukrainę. Nowe informacje w tej sprawie będą we Flashu RMF Max punktualnie o 14:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi na temat hitów.
2: Kto kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible. You got-

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: I po reklamie.

0: Mamy 14, więc pora na flash. Słuchacie RMF Max. Z wami wciąż Iwona Oszmaniec. Zaczynamy. Polsko-ukraińskie przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin po raz kolejny prawdopodobnie było celem rosyjskiego ataku dronowego. Co wiadomo o tym bez załogowcu?
1: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
0: Tyle, Krzysztof, zasada. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Odwołano także alerty.
2: To jest RMF Max.
0: Ponad miliard złotych będą kosztować dwa kolejne odcinki drogi S10. O wyborze wykonawców poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
3: Wybrano najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę blisko 40 km eski z Wyżyska do Nakła nad Notecią oraz z Nakła do Bydgoszczy.
0: Jaki jest zakres prac?
3: Pierwszy odcinek wystartuje od obwodnicy Wyżyska, będzie biec równolegle do obecnej DK10 aż do węzła Nakło nad Notecią. Powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły oraz miejsce obsługi podróżnych. Kolejna trasa rozpocznie się w Nakle, przetnie się z DK10 w Kruszynie i zakończy w Bydgoszczy. Powstaną dwa nowe węzły, przebudowane zostaną też łącznice węzła Bydgoszcz-Zachód.
0: Informowała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dwóch obywateli Serbii zatrzymano na autostradzie A2 za nielegalny przewóz 34 migrantów. Wśród cudzoziemców są obywatele m.in. Pakistanu, Egiptu i Somalii. Prokuratura w Poznaniu postawiła Serbom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Migranci po zakończeniu formalności zostaną przekazani stronie litewskiej. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Pora zajrzeć do kalendarza. Zaraz po weekendzie w Gdyni rozpocznie się 51. już Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Z okazji obchodów stulecia miasta nie zabraknie w tym roku odniesień do historii Gdyni.
4: Prezentowane filmy posłużą nam jako punkt wyjścia do szerokich rozmów o Gdyni, rozmów, które nazwaliśmy właśnie rozmowami o mieście, a będziemy rozmawiać i o pamięci miasta zapisanej w archiwach domowych, filmach domowych gdynianek i gdynian, o kulturze w mieście.
0: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. A teraz dobre wieści ze świata sportu. 7 medali dla Polski na akademickich mistrzostwach świata w podnoszeniu ciężarów. Brąz w podrzucie zdobyła Oliwia Drzazga, studentka Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Gratulujemy! I na koniec jeszcze krótkie info dla kibiców piłki nożnej. W niedzielę 9. kolejka Ekstraklasy. Na Murawie starcie Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Start o 17.30.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Jesień rozgościła się na dobre. W prognozach spore zachmurzenie i przelotne opady w wielu miejscach kraju. Ale miejscami, zwłaszcza w centrum, słońce będzie przedzierać się przez obłoki. Termometry pokażą od 14 stopni w Rzeszowie do 20 we Wrocławiu i Bydgoszczy. Na zachodzie i północy biometr może niekorzystnie wpływać na samopoczucie. Wieczorem ma wystąpić więcej przejaśnień. Najcieplej będzie w Łodzi, na skali 16 kresek, a najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 9.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Po 14 w czwartek w pracy i to jest dobry czas, żeby sobie trochę poplotkować o waszych zawodach.
8: Najgorsze kłamstwo albo największe? Jak zostanę stylistką paznokci, co chwilę będę mieć nowe paznokcie.
7: To Kasia ujawniła największą ściemę dotyczącą swojej pracy. Max. A głosówki w tym temacie cały czas możecie nagrywać oczywiście na Messengerze RMF Max. Asia Meus i wszystko gra.

Dobrze, że słuchając RMF Max w pracy siedzicie na takich krzesłach obrotowych z kółkami, no bo się łatwiej na takich krzesłach bujać w rytm tych numerów przy biurku. Fire, fire, już za nami. 12 minut po drugiej. To taką ciekawostkę wam podrzucę, bo mi właśnie wpadła w ręce. No w sumie nie wiem, czy wam się przyda, czy nie, ale nie zaszkodzi wiedzieć. Wiedzieliście, że ośmiornice mają 3 serca? Serio, 3 serca. No i teraz sobie pomyślcie. Jedna ośmiornica, 3 serca, 8 macek. No ile to musi być miłosnych możliwości? A do wszystkich tych rozmyślań, jak zawsze, podrzucamy hity na maksa. Dawid Podsiadło gra już teraz.

śmiechu w muzyce, to wam proponujemy przez popołudnie RMF Max. Deszczu dzisiaj w całym kraju dużo, ale akurat na urodzinowy deszcz nagród w Maxie to nie można narzekać. 1000 zł za odebranie telefonu i 550 szans na finał. Taki układ wam proponuję, a wszystko co musicie zrobić, to teraz zgłosić się do naszej zabawy. Hasło Max wysyłamy za 369 pod numer 7327, a my mnożymy tego SMS-a razy 550.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na Maxa.
5: Hity na Maxa.

delikatnie i romantycznie, tak jak ona potrafi. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. 28 minut przed trzecią. Ważna wiadomość dla rodziców, bo eksperci policzyli, ile kosztują bezpłatne studia w Polsce. Oczywiście chodzi o wszystkie koszty, które się składają na utrzymanie takiego studenta. To jest około 200 tysięcy złotych. I da się to obniżyć, to jest dobra wiadomość, tylko jak macie maturzystę, to trzeba zacząć teraz, tak żeby dać mu rok, zanim się w październiku zacznie jego rok akademicki. Ten rok na zmianę nawyków, bo młody musi zrozumieć, że taka parówka to jest naprawdę luksusowy obiad i nie ma co wybrzydzać. Mamy czas, słuchajcie, 13 miesięcy lekko licząc. Damy radę. Stumbling In w RMF Max. I 27 minut przed trzecią.

0: Młode i piękne i naprawdę nie ma się czemu dziwić, że podbijają muzyczny świat. Kaca i RMF Max, a za chwilę u nas nowa prognoza pogody. I niezależnie od tego, czy deszcz, zimno, czy wieje, jutro jest piątek. A to zmienia wszystko. RMF
1: Max. Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: dokładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Jesień rozgościła się na dobre. W prognozach spore zachmurzenie i przelotne opady w wielu miejscach kraju. Ale miejscami, zwłaszcza w centrum, słońce będzie przedzierać się przez obłoki. Termometry pokażą od 14 stopni w Rzeszowie do 20 we Wrocławiu i Bydgoszczy. Na zachodzie i północy biometr może niekorzystnie wpływać na samopoczucie. Wieczorem ma wystąpić więcej przejaśnień. Najcieplej będzie w Łodzi, na skali 16 kresek, a najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 9.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

Wiem, że niektórzy z Was słyszą w tym numerze olej, to, ale tą opcję, umówmy się, zostawiamy na weekend. No dobra, na jutro. Dzisiaj, czwartek, po południu, RMF Max motywuje Was do dalszego działania. Za chwilę Justyna i Natalia. A ja pięknie dziękuję za to popołudnie i słyszymy się jutro po 12. Asia Meus. Pięknej reszty czwartku.

0: the answer. Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Bartek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Cascada.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Minęła 15. Słuchacie RMF Max. Z wami niezmiennie Iwona Oszmaniec. Czas na flash. Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich.
8: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe, także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
9: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
10: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się.
7: Mówi niej Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Glinie Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu.
5: To jest RMF Max.
7: W całym kraju trwa tydzień mobilności. W obchody włączył się Gorzów Wielkopolski. Mieszkańców czeka sporo atrakcji. Szczegóły sprawdziła nasza reporterka.
11: Najwięcej atrakcji zaplanowano na najbliższą niedzielę. W zajezdni tramwajowej odbędzie się rodzinny piknik z 13 stanowiskami pełnymi zabaw i pokazów. Uczestnicy będą mogli m.in. spróbować swoich sił w prowadzeniu tramwaju, zwiedzić kuźnię, zobaczyć jak wygląda mycie autobusu oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Tego samego dnia ulicami miasta przejedzie tradycyjna masa rowerowa.
7: A co nas czeka w samym Europejskim Dniu Bez Samochodu?
11: 22 września niespodzianki przygotowano dla pasażerów komunikacji miejskiej. Miasto przypomina też, że posiadacze karty miejskiej Gorzów Stąd Jestem mogą korzystać z komunikacji publicznej bezpłatnie.
7: Tyle od Renaty Pasiut. Będą analizować problemy cudzoziemców, przygotowywać rekomendacje i monitorować miejską politykę integracyjną na lata 2026-2031. W Poznaniu rozpoczęła działalność Rada do Spraw Integracji Migrantek i Migrantów. Dodajmy, że tylko w minionym roku w Poznaniu zarejestrowano prawie 20 tysięcy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. W RMF Max nie przestajemy mówić o tym, co ważne. Teraz przenosimy się do Gdańska, który szykuje kolejne remonty na Starym Przedmieściu. Mowa m.in. o odbudowie kamienic, w których mają powstać mieszkania komunalne.
12: Tak naprawdę my kontynuujemy pracę. Ileś lat temu zostały wykonane w części kamienic elewacje. Teraz dokańczamy ten proces. Wchodzimy do wnętrz, wchodzimy nie tylko do wnętrz mieszkaniowych i do wnętrz klatkowych, ale także do wnętrz podwórzowych, tak żeby dopełnić tą rewitalizację. Dodatkowo budynek pod adresem Plac Wałowy 2 przejdzie spektakularną, kompleksową metamorfozę zarówno w środku, na zewnątrz, dach, kompleksowy remont.
7: Mówiła Emilia Lodzińska, wiceprezydentka Gdańska. 3,5 tysiąca pakietów startowych rozeszło się błyskawicznie. W niedzielę w Krakowie odbędzie się 19. edycja PGE Biegu Trzech Kopców. Zgłosili się zawodnicy z ponad 20 krajów. Start o godzinie 10.30 spod Kopca Krakusa. Meta pod Kopcem Piłsudskiego. A już za chwilę na naszej antenie flash sportowy, na który zaprosi Was Krzysiek Chwaliński.

0: Nasi siatkarze mimo przegranej z Bułgarią z pierwszego miejsca w grupie awansowali do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. W sobotę w 1/8 finału biało-czerwoni zagrają z Łotyszami. Teraz piłkarska Liga Europy. Lech Poznań w Londynie zagra z Crystal Palace. To ekipa, która w poprzednim sezonie cieszyła się ze zwycięstwa w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski są świadomi jakości rywala.
1: Pani sprawdzi się na tle takiego przeciwnika, też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować. Także będzie to naprawdę fajnie sprawdzian i taki test na przyszłość.
0: Przyznaje obrońca kolejarza Wojciech Mońka. Mecz o godzinie 21:00. A kilkanaście minut temu zakończyło się losowanie par 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: W wielu miejscach kraju pogoda dziś nie rozpieszcza. Zapowiadane są przelotne opady i spore zachmurzenie. Okresowo ma się jednak przejaśniać, zwłaszcza w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie. Najcieplej w Warszawie, 20 stopni. Nieco chłodniej w Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu. Tam termometry wskażą 17 kresek. W Zakopanem rzeźko, na skali tylko 13 na plusie. Wieczorem opady ustaną na południu i w centralnej Polsce. Pokropić może jeszcze na północy i południowym zachodzie kraju.
4: Może gdzieś dzisiaj wam przez myśl przeszło, co za paskudny dzień, bo praktycznie w całej Polsce leje, ale macie kanał nadawczy, więc tak, nie będzie tak paskudnie.
5: Będzie świetnie. Słuchajcie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. My tutaj do 18:00. Tak, jeszcze się uczę nowych godzin. Do 18:00 jest Anna Borycka
4: i Natalia Kawałek. Siemano, a to już 5 minut po godzinie 15:00 i my w klimacie takim lekko deszczowym odpalamy wam Temper City.
5: Self-aware. Teraz w RMF Max. Służymy się.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie w RMF Max. Tak nas trochę kuszą, trochę tutaj kokietują i w sumie o to samo poprosimy teraz was.
2: Żebyście nas troszeczkę pokusili, pokokietowali, bo ja bym chciała do kogoś zadzwonić, z kimś bym sobie chciała porozmawiać, tylko no właśnie, z kim? Z kimś, kto na pewno lubi swoją pracę. Pytanie za co?
1: Za co lubisz swoją pracę? Daj nam znać na Messengerze RMF Max, tylko tak, żebyśmy się nie skapnęły, jaki zawód wykonujesz. Aha. To jest zabawa zawodówka, którą wiemy, że lubicie, więc dajcie teraz znać na Messengerze, do kogoś dzisiaj zadzwonimy, no i będziemy próbować zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, co w ogóle w życiu zawodowo robicie.
2: Ale właśnie, to jest wspólna zabawa, to jest zabawa całej ekipy RMF Max, wszyscy w tym bierzemy udział, także spokojnie, jakby nie czujcie się wykluczeni, jeżeli to nie do was zadzwonimy, bo bawimy się wszyscy, a wy tymczasem piszcie na Messengera RMF Max, za co lubicie swoją pracę i dlaczego.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: trudno się nie uśmiechnąć, jak Alex Warren gra to Passenger w RMF Max 20 minut po trzeciej. No trudno też być poważnym, jak się ogląda takie newsy. A dzieje się, słuchajcie. Rolnik nieprofesjonalny zrobił dzisiaj karierę w internecie, robiąc rolkę o tym, jak mu ktoś gnój ukradł. Normalnie z takiej wielkiej kupy nawozu, nazywajmy to ładnie, nawozem, ktoś sobie wziął,
1: nawóz
0: podjechał,
1: naturalny, okej?
0: Zabrał. Mm-hmm. Nawóz naturalny, a pan rolnik mówi, że trzeba było przejść zapytać grzecznie łyżeczkę, bym dał, jak łyżeczka gnoju jest potrzebna.
1: A
0: tak?
1: Nawet więcej. No. Pytanie ode mnie na dzisiaj. Po co komu gnój? No, chyba tylko i wyłącznie po to, żeby odpyskować mamy, jak powie, że na środku tego pokoju to można jeszcze tylko sami wiecie co.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Po co bierzesz aż tyle?

0: różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: I po reklamie.

0: MJ Deli Company to startup w RMF Max. Jest 15.30, a z nami jest już Gosia, która lubi swoją pracę za to, że nie ma sztampy, że daje ludziom radość i przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Cześć Gosia!
1: No, witam, witam.
0: Mamy taki plan, żeby spróbować teraz odgadnąć, czym się zajmujesz. Mamy nadzieję, że nie będziesz nam jakoś za bardzo podpowiadała.
1: Będzie trudno.
2: Będzie trudno.
0: Tak czujemy, ale jesteśmy gotowe na to wyzwanie.
2: No to słuchacze RMF Max, nasi drodzy, też dajcie znać, jeśli macie jakieś typy na Messengerze RMF Max, można do nas pisać. No to my teraz co? Odpalamy zegar i mamy 45 sekund, żeby zgadnąć, czym Gosia się zajmujesz. Czas start.
0: Gosia, czy nosisz mundur?
1: Nie.
0: Czy pracujesz z dziećmi?
1: Nie.
0: A czy segregujesz śmieci w pracy?
1: Nie.
0: Masz stałe godziny pracy może?
1: Teoretycznie tak.
0: Okej, masz dużo przerw?
1: Nie.
0: Nie.
2: A pracujesz w jakiejś dużej ekipie, czy raczej sama?
1: Sama.
2: Sama, okej. Czy to jest twoja własna działalność?
1: Tak.
2: Okej. Przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Prosimy o pomoc na Messengerze RMF Max, bo 20 sekund nam zostało.
0: Nawet mniej, 15.
2: Gosia.
0: Czy opowiadasz żarty w swojej pracy, swoim... Właśnie, czy masz klientów? O.
1: Mam klientów, tak.
0: Masz klientów. Dużych czy małych? W sensie dzieciaki, dorosłych?
1: Różnych.
0: Różnych?
2: Czas nam się skończył, ale Gosia, powiem
0: Zero pomocy na Messengerze. Ja nie wiem.
2: No. Trudne, trudne. Gosia, możesz teraz zrobić dwie rzeczy. Tak. Możesz nas zostawić z tą niewiedzą i my tu po prostu skiśniemy z ciekawości, albo możesz nam powiedzieć, czym się zajmujesz.
1: Powiem wam.
0: No to dawaj.
1: Jestem kaletnikiem. Prowadzę działalność.
2: Skarbnikiem?
1: Kaletnikiem.
2: Kaletnikiem.
0: Kaletnikiem!
2: Wow, jaki piękny zawód.
1: Jakie tam różne.
0: Cieszę się, że mamy do ciebie numer telefonu, bo tak. Chyba się będę zgłaszać.
1: Zapraszam. Zapraszam.
3: RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: To jest Alabama 10 w RMF Max, a u nas nie 10, ale 2 szanse na to, żeby wejść do finału i to już jednym zgłoszeniem.
1: Tak jest, wysyłasz teraz Max na 7327 za 3,69 i liczysz się w dwóch finałach, tym dzisiejszym i jutrzejszym. Będziemy dzwonić do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych, 1000 złotych za odebranie telefonu, to jest w ogóle mega sprawa. No i oczywiście cały kosz pełen nagród w urodzinowym deszczu nagród w RMF Max.
0: Dlatego łap za telefon i ślij SMS Max na 7327.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

W wielu miejscach kraju pogoda dziś nie rozpieszcza. Zapowiadane są przelotne opady i spore zachmurzenie. Okresowo ma się jednak przejaśniać, zwłaszcza w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie. Najcieplej w Warszawie, 20 stopni. Nieco chłodniej w Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu. Tam termometry wskażą 17 kresek. W Zakopanem Rzeźko, na skali tylko 13 na plusie. Wieczorem opady ustaną na południu i w centralnej Polsce. Pokropić może jeszcze na północy i południowym zachodzie kraju.

0: Post Malone, trochę na wyciszenie z tym Sunflower, a teraz uwaga, bo ciśnienie się podniesie. Mm-hmm. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w środkowym Queensland jako miejsce rozgrywania olimpijskich zawodów wioślarskich na Igrzyskach 2032. I czemu to jest kontrowersyjne?
1: No właśnie.
0: Bo tam sobie krokodyle żyją i jest ich naprawdę pełno i wioślarze średnio chcą tam pływać.
1: Powiedzieli, że nie chcą?
0: Nie chcą.
1: A, bo wiesz, bo te igrzyska to takie nudne ostatnio były. To lepiej, żeby coś ciekawego się działo wreszcie, tak? No. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
3: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie? Yeah.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka.

0: to cukier 1 kg, złoty 35 zł przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: 16 na zegarach, a w głośnikach RMF Max. Przy mikrofonie Iwona Szmaniec. Zaczynamy Flash. Unia Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport samochodów hybrydowych do Europy. Takie informacje przekazuje Financial Times. Bruksela liczy w ten sposób na ochronę europejskich producentów i uniknięcie kolejnej wojny handlowej. Według gazety Unia zaproponowała, by chińskie hybrydy stanowiły około 15% europejskiego rynku. Dziś jest to ponad 1/3. Jeśli Pekin nie zgodzi się na takie ograniczenia, Unia może podnieść cła na chińskie auta. Powodem są m.in. masowe zwolnienia w europejskich koncernach i rosnąca popularność tańszych samochodów z Chin.
4: To jest RMF Max.
6: Czarna seria na przejazdach kolejowych. W tym roku w Polsce było już 130 takich zdarzeń. Kolejarze podkreślają, że problemem nie są tory czy infrastruktura. Przyczyna leży gdzie indziej.
7: Trzeba przyznać, że większość zdarzeń na przejazdach drogowo-kolejowych wynika z zachowania użytkowników dróg. No i przypomnę, to 15 punktów karnych za wjazd na przejazd kolejowy przy świecącym się już czerwonym świetle i mandat 2000 zł w przypadku tak zwanej recydywy, czyli powtórzenia podobnego wykroczenia w ciągu 2 lat. Kwota mandatu rośnie 2-krotnie.
6: Wyjaśniał Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich. W popołudniowym Fleszu szybka zmiana tematu. O nowe centrum edukacji wzbogaciło się poznańskie zoo. Obiekt ma umożliwić prowadzenie zajęć przyrodniczych przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Czego mają dotyczyć? Sprawdziła to nasza reporterka.
8: W nowym pawilonie uczestnicy będą mogli poznawać zagadnienia związane ze światem zwierząt i roślin oraz różnorodnością ekosystemów na całym świecie. Władze ogrodu liczą, że dzięki nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej z zajęć będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy Poznania, ale również grupy szkolne z innych regionów kraju.
6: Ale to nie jedyne dobre wieści z poznańskiego zoo.
8: Nie jedyne. Zoo przekazało też informacje na temat 3 słonic, które niedawno trafiły tu z niemieckiego Duisburga. Zwierzęta przez lata tworzyły zżytą grupę, dlatego zdecydowano o ich wspólnym przeniesieniu. Zdaniem opiekunów proces adaptacji przebiega pomyślnie, a słonice można już oglądać na zewnętrznym wybiegu.
6: A to była Renata Pasiut. Z Poznania przenosimy się szybko do stolicy. Już jutro startuje 16. edycja Warsaw Gallery Weekend. Oprócz wystaw zaplanowano rozmowy z artystami, oprowadzenia i warsztaty dla najmłodszych.
9: W programie tegorocznej edycji 60 wystaw w 2 sekcjach WGW, która pokazuje wystawy w siedzibach warszawskich galerii, oraz WGW Plus, czyli galerie przyjezdne, wystawy proponowane przez kolektywy artystyczne, fundacje, a nawet przez kolekcjonerów. Do tego wydarzenia towarzyszące, takie jak oprowadzania, performance, spacery, wykłady, spotkania z artystami i artystkami.
6: Powiedziała RMF Max dyrektorka wydarzenia Joanna Witek-Lipka.
1: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
1: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Pochmurno i szaro będzie na razie w centralnej części kraju oraz w południowej Małopolsce. Synoptycy zapowiadają również przelotne opady. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu termometry wskażą 16 kresek. Odrobinę cieplej na Podlasiu i Pomorzu. Tam słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 18 nad zerem. Najwyższe wartości na skali pojawią się na Mazowszu oraz w Lubuskiem. 20 stopni. Kolejne godziny mają przynieść więcej przejaśnień. Parasole mogą się jeszcze przydać w Trójmieście i na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
1: Hity na maksa.
11: 16:04 tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Ja chciałabym podzielić się tym, co słyszałam przez okno dzisiaj, bo była taka wycieczka dzieciaczków i jeden dzieciaczek mówi: proszę pana, a da pan 5 minutów Arkowi? Taki dobry uczynek.
12: Ale na co te 5 minutów?
11: Nie mam pojęcia, ale wy też możecie poprosić szefa o takie 5 minutów jeszcze na spokojnie.
12: Kochani, dobry uczynek. My mamy dla was inny dobry uczynek. David Guetta, Alok, Stick Figure. Zostawiamy was z tym kawałkiem. 4 minuty po 16:00 to kanał nadawczy.
11: Borycka i kawałek, cześć.

Siema wszystkim, Biki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia. RMF Max.

0: to Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata, dużo o tym deszczu. Tutaj panowie śpiewali, rapowali, no bo też wiedzą, co się dzieje w tym kraju.
1: Ten czas nadszedł. To są te dni. Gibbs, Ego for Money już to wiedzą. My też wiemy i dzisiaj być może niektórych deszcz trochę zaskoczył, bo wczoraj jeszcze tak ładnie, tak słonecznie i się zastanawiamy
0: tak
1: właśnie,
0: cieplutko.
1: Co robicie dzisiaj po robocie? Co robicie, kiedy deszcz pada? Bo to jest taki czas, który może nas usprawiedliwić od wielu rzeczy. Mhm.
0: Co robi słuchacz RMF Max? Co robi ekipa RMF Max, kiedy deszcz pada? No właśnie, jednych to cieszy, innych smuci. Jedni szukają wymówek, inni właśnie je znaleźli. Jak to u was jest? O takie głosóweczki prosimy na Messengera RMF Max. Przez Instagrama też można nam nagrywać, także którą aplikację wolicie, to tam się nagrywacie. RMF Max.
1: A to Somber jeszcze, z numerem 12 to 12. 13 minut po czwartej w RMF Max. Jak coś, ten beat dobrze już znamy, różnie się może teraz kojarzyć.
0: Tylko dobrze.
1: Mamy nadzieję, że tylko dobrze. No i tak gramy w RMF Max, a wydajcie znać, co robicie, kiedy pada. Messenger RMF Max, czekamy na głosówki.

0: U niektórych to w takim tempie pada. Armin van Buuren i Sasha Everlasting w RMF Max, to jest kanał nadawczy, a my pytamy was, drodzy słuchacze, ekipa, co wy robicie, jak pada?
1: Ja, to kiedy pada deszcz, płaczę, żeby nie było widać moich łez. Nie, tak serio to, no co, no, otwieram parasol i idę dalej przed siebie.
2: Miłego. No jak to mówi słynne porzekadło, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej, tak?
0: Coś takiego, no.
2: To jakoś tak leci. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max, czekamy, co robicie, kiedy pada. RMF Max. Bring the action.

0: Marlon Hofstadt, I Like. On lubi robić takie numery, a my uwielbiamy słuchać tego, co wy, ekipo RMF Max, macie do powiedzenia, a wy na każdy temat macie coś do powiedzenia.
1: Tak, a my też często pytamy generalnie, to na pewno trzeba powiedzieć. 33 minuty po czwartej, tutaj kanał nadawczy w RMF Max, a my dzisiaj zastanawiamy się, co robić po robocie, kiedy pada. Jest parę propozycji.
2: Jak pada deszcz, to myję auto bez taniej.
0: W dobie inflacji, kiedy czego wszystko jest takie drogie, wiesz, tankowanie, wszystko, to na tym można chociaż zaoszczędzić.
3: Ja to najchętniej bym siedziała pod kocykiem z kubeczkiem, z ciepłą herbatką. Jednak moja 4-letnia córka ma inną wizję. Zazwyczaj ubiera się w płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, bierze parasol i mówi: mama, chodź, potańczymy w deszczu.
1: Patrz, to jest dopiero chęć życia.
0: No.
1: Chęć radości. Wszystko zależy od nastawienia po prostu chyba. O to chodzi. Mm-hmm. Co jeszcze mamy?
4: U mnie jak po pracy pada, to ja biegam. Ale tylko szybciutko do łóżka z herbatą i oglądam serię.
1: Aha, no i pięknie.
0: Takie maratony można robić, kochani.
1: Tak, bo bieganie upokarza, szczególnie jak się biegnie na przykład na przystanek w deszczu.
0: I przy okazji to jest niepotrzebny stres dla organizmu.
5: Ale biegać pod kocyk, czysta przyjemność i relaks.

0: kiedyś Bałkanica, a to jest Neptunica. Tak sobie nazywamy. Neptunika. What if w RMF Max.
1: Nieważne, jak sobie to nazwiecie, ale słuchajcie, deszcz nagród jest tylko jeden. On jest w RMF Max. 600 razy w rundzie bonusowej mnożymy teraz wasze zgłoszenia.
0: 600.
1: Na rmfmax.pl wszystkie szczegóły. Tam pędźcie, bo czas się kończy. My za chwilę będziemy dzwonić i bardzo chcemy dzisiaj komuś wręczyć nawet 15 tysięcy złotych, albo przynajmniej tysiaka za odebranie telefonu. Powiedz jeszcze raz.
0: 600.
1: Na
0: to jest bardzo dużo, tyle mnożymy teraz.
2: Max. Reklama.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życzę.

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. I po reklamie.

0: Kasia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Pochmurno i szaro będzie na razie w centralnej części kraju oraz w południowej Małopolsce. Synoptycy zapowiadają również przelotne opady. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu termometry wskażą 16 kresek. Odrobinę cieplej na Podlasiu i Pomorzu. Tam słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 18 nad zerem. Najwyższe wartości na skali pojawią się na Mazowszu oraz w Lubuskiem. 20 stopni. Kolejne godziny mają przynieść więcej przejaśnień. Parasole mogą się jeszcze przydać w Trójmieście i na Dolnym Śląsku.

0: Avicii i Wake Me Up w RMF Max i to jest moc o tej porze. Za 10 minut będzie godzina 17, a my już tak sobie wypatrujemy w kierunku weekendu coraz bardziej i okazuje się, że na sobotę plany już można mieć.
1: Tak, trzeba będzie mocno zaciskać kciuki i też krzyczeć prawdopodobnie do ekranu telewizora, bo my wiemy, my się znamy z naszymi siatkarzami, oni potrafią wykombinować, słuchajcie, takie zawały serca u całego narodu jednocześnie. Oni są w tym naprawdę fantastyczni. Zazwyczaj później wygrywają, ale wiadomo, co się człowiek nastresuje, to jego. No i tak, jeżeli chodzi o ćwierćfinał Mistrzostw Europy, to nasze chłopaki w sobotę o 15 grać będą.
0: Czyli jak weekend, jak sobota, to tylko z fanami siatkówki albo ewentualnie po prostu z dostępem do internetu.
1: Mm-hmm.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
1: A to jest piosenka, którą dedykujemy przeciwnikom, także nie, nasi panowie mogą śpiewać, ale do przeciwników. Luzar, Tame Impala w RMF Max.
0: Dajcie głośniej, dobrze to brzmi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: 17 wybiła, słuchacie RMF Max. Z wami nadal Iwona Oszmaniec. Zapraszam na popołudniowy flash. A w popołudniowym fleszu przypominamy, że trwa policyjna kampania Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kierowcy i piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach i przejazdach rowerowych.
2: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
1: Tyle rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas. Akcja potrwa do 22 września.
3: To jest RMF Max.
1: Brakuje wolontariuszy i liderów do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki na Opolszczyźnie. Organizatorzy apelują o zgłaszanie się chętnych. Ze szczegółami w skrócie nasza reporterka.
4: Obecnie brakuje jeszcze około 130 wolontariuszy, a w kilku miejscowościach nie ma także liderów, którzy koordynowaliby działania lokalnych zespołów. Organizatorzy podkreślają, że jeśli do końca września nie znajdą się chętni, część rejonów może zostać zamknięta. Przypomnijmy, wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich sytuację życiową i pomagają określić najpilniejsze potrzeby. Z kolei liderzy odpowiadają za organizację pracy w swoim rejonie oraz przygotowanie tzw. weekendu cudów. Chętni do takiej pracy mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej superw.pl.
1: Informowała Renata Pasiut. Teraz komunikacja miejska w Koszalinie, którą czekają duże zmiany. Cały proces ma kosztować 170 milionów złotych. W planach hybrydowe pojazdy i przede wszystkim elektryki.
5: Dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami.
1: Mówił Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Mobilność dla każdego, mobilność dla wszystkich pokoleń. Takie jest hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Do akcji przyłączył się również zielonogórski MZK. W sobotę planowany jest dzień otwarty zajezdni przy ulicy Chemicznej i darmowe kursy po mieście. A na ulicę Zielonej Góry wyjedzie zabytkowy autobus.
6: Kto będzie chciał przejechać się takim starym autobusem, wspomnieć sobie, jak to było kiedyś, to zapraszamy. Start takich autobusów od godziny 14, co 20 minut.
1: To był Robert Karwacki, prezes MZK. Na koniec popołudniowego flesza jeszcze jedna weekendowa propozycja. Przed nami rodzinny piknik ekologiczny, pożegnanie lata. Gdzie się odbędzie i co na sobotę zaplanowali organizatorzy?
7: Wszystko będzie działo się na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Będą konkursy, warsztaty, gry i zabawy dla dzieci. Będzie można też dowiedzieć się więcej o ochronie środowiska czy szeroko pojętym bezpieczeństwie. Początek wydarzenia o 11, a piknik potrwa do 15. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
1: Tyle Robert Bońkowski.
0: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: W RMF Max sprawdzamy pogodowy scenariusz na wieczór. W centrum kraju dominować mają chmury. Do tego miejscami pokropi. Najchłodniej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam termometry pokażą około 15 stopni. Na Mazowszu i Pomorzu będzie nieco przyjemniej. Słupki rtęci podskoczą do 18 kresek. Dobra wiadomość jest taka, że z godziny na godzinę ma się coraz bardziej wypogadzać. Parasole warto mieć pod ręką w Trójmieście, Zakopanem i Opolu. Tam prognozowane są jeszcze przelotne opady.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Max. 17 godzina wybiła i pomyślałyśmy, że to czas, żeby czymś się dzisiaj pochwalić na antenie RMF Max. Mi się udało dzisiaj wyciągnąć rzeczy z pralki, zanim się ukisiły.
9: Wow, to super, to jest, ja bym dała nawet podwójne Wii, bo to jest osiągnięcie.
8: To jeszcze raz szybkie.
9: A co wam się udało dzisiaj? Już teraz możecie nam nagrywać takie głosówki na Messengera RMF Max. Zróbmy sobie takie Wii.

0: Tak sobie słucham tego numeru, to Komodo oczywiście i I Just Died In Your Arms i zastanawiam się, czy kiedyś wrócą jeszcze te fryzury z lat 80. takie napuszone.
1: O, kochana,
0: takie wielkie,
1: na pewno.
0: Te trwałe takie.
1: Skoro wróciły biodrówki.
0: To już wszystko się może wydarzyć, to prawda. Dzisiaj akurat wasze włosy mogą się tak akurat zrobić na lata 80. zupełnie bez waszej ingerencji, no bo taka pogoda dosyć wilgotna i podobno tak już zostanie, nie? Chyba coś w tym jest. Niestety, słuchajcie, że no, ma się szykować załamanie pogody. Póki co jeszcze 20 stopni na termometrach zobaczymy w tym tygodniu, ale po weekendzie to już totalna, diametralna zmiana i to taka długotrwała podobno.
1: Długotrwała, mówisz? Czy co, aż do kwietnia?

0: uwielbiam ten basik. AJ, Ring My Bell w RMF Max. O to chodzi, tak się gra o tej porze, 16 minut po 17.
1: A teraz coś dla tych graczy, którzy mają dzieciaki, bo ferie 2027 to jest temat, który już jest grzany w mediach, nie bez przyczyny, bo są już takie miejsca, gdzie jest ciężko o noclegi. Czekaj, na ferie 2027.
0: Czyli za jakieś 3 miesiące.
1: No tak, od początku stycznia plus minus te ferie, aha, się gdzieś tam zaczynają, a...
0: Dobra,
1: tak,
0: to gdzie już nie pojadę?
1: Wiesz co, bardzo ciężko jest już w Białce Tatrzańskiej, Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, tam są takie lokalizacje, że nawet wiesz, 98% jest wszystko zajęte, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
0: Powiem ci, że to jest chyba jeszcze nic przy tym, jakie jest obłożenie na rezerwację komunii, bo to podobno się już robi na 2 lata do przodu, lepiej niż wesela, także słuchajcie, też trzeba uważać jakby co.
1: Ale kochani, jakby co, to uprzedzamy, sprawdźcie przy okazji, jak tam obłożenie na waszych kanapach na ferie, bo też może być ciężko.

Swedish House Mafia i Lickley, Happiness is so sad. Pokazali to w wakacje, a to już wrzesień, prawie jesień. Do tej astronomicznej jesieni zostało już tylko kilka dni, słuchajcie. Równonoc jesienna przypadnie w przyszłym tygodniu w środę i od tego momentu noce zaczną być dłuższe od dni. Ale to jeszcze nie teraz. Najlepsze przed nami. A za chwilę przed nami Clean Bandit z coraz bardziej lubianą u nas przecież Zarą Larsson. Przypomnę wam Symphony. RMF Max.

Największe kariery startują już w wieku przedszkolnym i tak zaczynał właściwie już w przedszkolu, siedział przed fortepianem. Kygo przed chwilą Take Me Back. Myślę, że przy tym bicie będziemy wspominać wakacje, lato, piękne, długie, słoneczne dni. Oczywiście były przerwy od słońca, ale chyba jeśli chodzi o pogodę, to nie możemy narzekać. No zawsze mogło być gorzej. Jak ktoś nie lubi deszczu, to sobie ponarzeka. Jak ktoś nie lubił gorąca, to też pewnie sobie ponarzekał. Spoko, spoko, za rok też będziemy narzekać. A teraz posłuchamy nowości już na jesień. Mega bit w RMF Max. Wraca do nas Niemiec, Topic z Carte Blanche. Polecam wam ten hit Lucky Ones.

0: ostatni dzień lata. No w przyszłym tygodniu będziemy słuchać też na pewno Gibbs, Ego i For Money, okej. Wczoraj kontaktowałem się z wujkiem z NASA, jaka będzie pogoda na jesień. Nie będziemy mogli narzekać, ma być pięknie, trochę deszczu, ale sporo słońca i nieco cieplej niż zazwyczaj jesienią, jak twierdził wujek. Zadałem mu pytanie, czy wujas zna już prognozę pogody na święta. Słuchajcie, odpowiedź jest taka, że jeszcze nie, ale po weekendzie powinniśmy już coś wiedzieć. Będziecie na bieżąco na pewno słuchając RMF Max, a jaka pogoda szykuje się na jutro, o tym już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: drogie opakowanie aż 70% taniej. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Sara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: No to sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Deszczowo ma być jeszcze na południu i północy kraju. W pozostałych rejonach zapowiadane są przejaśnienia. Według synoptyków najcieplej będzie w Warszawie i okolicach. Termometry wskażą u Was 17 kresek. Trochę chłodniej w Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu. Tu na skali 15 nad zerem. Na Podkarpaciu słupki rtęci spadną wkrótce do 14 stopni. Jutro aura ma być zdecydowanie przyjemniejsza. Zachmurzenie umiarkowane, nie zabraknie przebłysków słońca. We'll be right back.

0: warto brać się z nich przykład. Oni rzadko kupują nowe ciuchy, najczęściej odwiedzają berlińskie second-handy, sklepy z odzieżą używaną i tam są w stanie odnaleźć perełki, w których pokazują się na scenie też, za dekami. Ekipa Fastboy w nowości Music Sounds. Będzie trochę nowej nuty. Dzisiaj czwartkowo, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Już jutro odpalamy weekend, więc sprawdzamy, gdzie warto pojawić się, żeby nie spędzić tego wieczoru pod kocem i z pilotem w ręku. Tu RMF Max i Piotrek Świderski. Witam i zapraszam. Na start lecą podkrakowskie Przytkowice, gdzie weekend będzie grany w dwóch zupełnie różnych odsłonach. Jutro u nich w ramach Hip Hop Night na scenie pojawi się Wad Stoja. Z kolei w sobotę klimat zmieni się na bardziej góralsko-taneczny. Wtedy wystąpi zespół Baciary w ramach cyklu Góralska Noc. Poza tym, jak zwykle, do waszej muzycznej dyspozycji będą DJ-e rezydenci. Oba wydarzenia startują o 21. Teraz Poznań i sobotnie wydarzenie w klubie Słodownia przy Półwiejskiej 42. Back to Territorium, czyli muzyczna podróż do wspomnień z ulicy Mokrej w Poznaniu. O wyjątkowy hausowy klimat tej nocy zadbają DJ Niewald, DJ Max oraz gość specjalny Jerry Ropero. Start 22. No i jeszcze Katowice z opcją dla fanów techno. W sobotę w klubie Sixa rusza pierwsza odsłona cyklu Proporcje Śląski Reset. Start tradycyjnie 23.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mój tani weekend, moje Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Z wami wciąż Iwona Aszmaniec. Zaczynamy. Na otwarcie policyjna akcja Roadpol, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od wtorku na trasach w całym kraju będziecie mogli spotkać więcej patroli.
1: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych, które bardzo często odwracają uwagę podczas przechodzenia przez te przejście. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
0: To był rzecznik prasowy komendanta głównego policji, Robert Opas. I jeszcze jedno ważne info dla kierowców. Od 16 marca przyszłego roku przejazd A4 między Katowicami a Krakowem będzie bez opłat dla aut osobowych i motocykli. Wtedy GDDKiA przejmie zarządzanie trasą, a obecna umowa koncesyjna wygaśnie.
2: To jest RMF Max.
0: Przed stołecznymi kolejarzami i pasażerami spore wyzwanie. Mowa o nadciągającej modernizacji Warszawy Wschodniej. Prace, które powinny ruszyć jeszcze w tym roku, mocno skomplikują jazdę pociągów. Słyszymy w PKP Intercity.
3: Ta stacja nie będzie przejezdna także technicznie, czyli w bardzo istotny sposób zostaną utrudnione wyjazdy z naszego zaplecza na warszawskim Grochowie. Regularnie spotykamy się z PLK-ą, nawet mamy ustalić scenariusze działań.
0: Tyle wiceprezes Intercity Adam Wawrzyniak. Zakładany czas modernizacji Warszawy Wschodniej to 3 lata. Wspólna nauka, projekty i integracja młodych ludzi. W jednym z częstochowskich liceów ruszyła inicjatywa, która łączy polską i ukraińską młodzież. Chodzi przede wszystkim o poznanie się i budowanie dobrych relacji. Oddajemy głos młodym.
4: Uważam, że jest to bardzo dobra forma integracji. Możemy dzięki temu poznać własną kulturę, jaka jest na przykład w Ukrainie, a jaka w Polsce. Jakieś takie życie codzienne porównać. No i oczywiście poznać ich bardziej.
5: Ja uważam, że to jest świetna taka okazja dla nas właśnie, żeby się poznać z tą młodzieżą. To jest świetna możliwość, żeby poznać ludzi takich w naszym wieku.
0: Z Kingą i Zuzią, uczennicami 7 LO, rozmawiała nasza reporterka Ewelina Bekus. A już po weekendzie w Gdyni rozpocznie się 51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jako że miasto obchodzi stulecie istnienia, nie zabraknie odniesień do historii Gdyni.
6: Prezentowane filmy posłużą nam jako punkt wyjścia do szerokich rozmów o Gdyni, rozmów, które nazwaliśmy właśnie rozmowami o mieście, a będziemy rozmawiać i o pamięci miasta zapisanej w tej takiej oficjalnej, szerokiej narracji, ale także w archiwach domowych, filmach domowych gdynianek i gdynian, o kulturze w mieście, o tożsamości miasta.
0: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Na południu i północy kraju może jeszcze pokropić, ale w pozostałych regionach zacznie się coraz bardziej wypogadzać. Najcieplej w centrum. Termometry pokażą 17 stopni. Nieco chłodniej w Lubuskiem i Wielkopolsce. Tu 15 kresek powyżej zera. A najzimniej w Zakopanem. Na skali tylko 12 na plusie. Jutro pogoda nie powinna psuć humorów. Zachmurzenie w wielu miejscach kraju będzie umiarkowane, a słońce będzie przedzierać się przez obłoki. Na termometrach od 18 do 22 stopni.
7: Hej, cześć, witajcie, po 19.00, Przemek Grabowski z wami, kiedy kończy się dzień, zaczyna wieczór, wasze ulubione bity i nowości też. Od 20.00 nowe wydanie listy Hot Bands, premierowo dzisiaj także na przykład nowa nuta od Karol G, której chyba jeszcze nie słyszeliście. Teraz Shimza i Arko zrobią klimat w numerze Fire Fire.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Ten numer się rozpędza wciąż wysoko ostatnio na liście Hot Bands, Moonlight i Ford w numerze Alabama 10. Teraz dziewczyny, które też są 10 na 10, to oczywiście dziewczyny z ekipy Kecaj, które wybrano w konkursie w ogromnym castingu. Było ponad 200 tysięcy zgłoszeń, 200 tysięcy kandydatek, no i przeszły tylko te najlepsze. I śpiewają właśnie tak, Animal.

który wrócił do nas po latach. Just the way you are od Milki. Zremiksował to mistrz także nowej wersji, czyli David Guetta. Mówi się, że David Guetta to także król memów. Ostatnio znowu zrobili mu jakieś dziwne zdjęcia na imprezie. Słuchajcie, to jest chyba tak, że on gra tyle tych imprez, tyle festiwali, że no zdarzy mu się czasami zrobić jakąś dziwną minę. No już nie bądźmy tacy. Zostańcie z RMF Max. Wróci Rihanna oraz ekipa Imagine Dragons.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Won't Forget You, uwielbiam ich muzykę, to House w RMF Max. Teraz chciałbym zabrać was w podróż po mapie do Japonii, ale oni mają tam coś, co my chyba też mamy u siebie, tylko nie potrafimy tego nazwać. W Japonii jest takie słowo na kupowanie książek, których później się nie czyta. To sundoku. Ja wiem, no to tak często w szkole jest, prawda? Też jest sundoku. Książki trafiają na stosik na później, a stosik oczywiście rośnie, czyli to nie bałagan na szafce nocnej albo na biurku, tylko taka japońska tradycja. Tak to możemy sobie tłumaczyć. Teraz w RMF Max numer, który nie nadaje się do czytania. Trudno byłoby się skupić, ale na tańce to już na pewno. Silva Bumpa i jego remix On Tonight.

0: Rządzili na listy Hot Bands i rządzą także u nas wieczorowo. David Guetta, Yalok w numerze Run, Run River. A kto rządzi o poranku? Oczywiście nasza nowa poranna ekipa w RMF Max. Tak więc warto wstać razem z nami. Nie zabraknie świetnej muzyki. Mam nadzieję, że będziecie z nami także jutro rano. A jaka pogoda szykuje się na jutro? Sprawdzimy to za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

Na południu i północy kraju może jeszcze pokropić, ale w pozostałych regionach zacznie się coraz bardziej wypogadzać. Najcieplej w centrum. Termometry pokażą 17 stopni. Nieco chłodniej w Lubuskiem i Wielkopolsce. Tu 15 kresek powyżej zera. A najzimniej w Zakopanem. Na skali tylko 12 na plusie. Jutro pogoda nie powinna psuć humorów. Zachmurzenie w wielu miejscach kraju będzie umiarkowane, a słońce będzie przedzierać się przez obłoki. Na termometrach od 18 do 22 stopni.

0: to wszystko to czy...
1: No smuteczek trochę, smuteczek, bo Oliwka wypada nam dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands. Właśnie w tym numerze, poza tobą nic, wypada z dziesiątki, ale może tam jeszcze wrócić. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą nowości, będzie nowa jedynka. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko przed startem notowania, gdzie warto wyjść.
2: Czwartek to już właściwie taki przedsionek weekendu, więc melduję się ponownie i podrzucam wam kolejną porcję imprezowych polecajek. Tutaj RMF Max, tu Piotrek Świderski, zapraszam. Tym razem zaczniemy sobie od bydgoskiego klubu Grey, gdzie jutrzejsza noc zapowiada się naprawdę konkretnie. Za konsolą pojawi się żywa legenda polskiej sceny klubowej DJ Matys. Przed jego live setem i po nim odpowiedni klimat podtrzyma Mario DJ. Friday Deluxe z DJ Matysem wystartuje o godzinie 22. Przenosimy się teraz do Legnicy. W Seven Heaven w sobotę wraca kultowe Retropolis, czyli propozycja dla tych, którzy chcą cofnąć się do czasów nieśmiertelnych klubowych brzmień, które do dzisiaj kręcą parkietami. Na tej edycji zagrają m.in. DJ Dziekan, Milo i DJ Noizer. Start 21.30. No i jeszcze Katowice, klub Energy 2000. W sobotę na sali głównej pojawi się światowa gwiazda muzyki trance Giuseppe Ottaviani. Jeśli lubicie piękne melodie, to koniecznie tam zajrzyjcie. Start baletów Wene 21.30. We'll be right back.

0: Agra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: 3,17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: Impreza.
1: Hej, cześć, witajcie wieczorowo, już po 20. Przemek Grybowski w RMF Max. Nasz wieczorny czas w czwartek, zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Dance. Tutaj sporo zmian, ale też fajne nowości, również klubowe, taneczne i premiery, na przykład od Karol G. A zestawienie otwiera Marlon Hofstadt i jego rozpędzony beat I Like. RMF
2: Max 10, numer 10.

czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro, tak na starcie weekendu, będą mieli już swoje wolne miejsce w zestawieniu. Na 9 ekipa Tempe City i ich wersja Self Aware. 9

To startup MJ Deli Company. Kto chciałby zainwestować właśnie w to przedsięwzięcie? No to proszę inwestować na rmfmax.pl. Mamy nowość. MJ Deli nawija i startuje swoją przygodę w zestawieniu na miejscu 8. Deli Supreme. No to co, najlepsze. Przed nim rmfmax.pl. Teraz kolejna taneczna propozycja. Nasz import ze Stanów. Griffin w numerze World Away. So let me...

Fajny klimat, taki wiecie, wrześniowo-wieczorowo-jesienny. Post Malone i Swae Lee, tym razem siódemka w zestawieniu listy Hot Bands w kawałku Sunflower. Za chwilę jednak rozpędzimy się, naprawdę, wstajemy z kanapy i tańczymy, bo Aicz przerabia disco klasyk Ring My Bell. No i jest jeszcze nowsza od najnowszej wersji, w której słyszymy także...

0: Mate, produkcja polsko-brytyjska, za chwilę Ring My Bell.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: 3,17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Nasza premiera czwartkowo w RMF Max, Baby Wow, to Karol G z przyjaciółmi. Karolina Giraldo Navarro urodziła się w Kolumbii, a pseudonim Karol G powstał od jej prawdziwego imienia. Karolina z Medellin zmieniła po prostu kilka liter w nazwie i zrobiła ze swojego pseudonimu globalną markę i buja nas także w Polsce i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A teraz otwieramy pierwszą piątkę, najlepsi z najlepszych i Oskar Cyms także w tym towarzystwie bez końca.

dzisiaj. Jest to Światowy Dzień Muzyki Country. No i jej korzenie też są gdzieś w muzyce country, przynajmniej po tatusiu, który wciąż jest wierny tej muzyce. Miley Cyrus, no w tym kawałku trochę mniej country, bass, P.S. Waits, ale na pewno słucha to dzisiaj i przede wszystkim wielka gwiazda, która odeszła ostatnio, czyli Dolly Parton, była jej matką chrzestną. Miley Cyrus może świętować wysoką pozycję na liście Hot Bands, może już jutro piątkowo. Kto zagłosuje na bass, P.S. Waits, zapraszam was teraz. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj nie country, ale taneczne bity. Toby Romeo i jego Fly High. Max. Three. Numer 3.

Offenbach znacie chyba doskonale, to ci Francuzi wracają do Polski. To jest nasza czwartkowa premiera Four to the Floor. No, pasuje idealnie na parkiet. Ekipa Offenbach od dzisiaj czeka na wasze głosy. Możecie komentować, głosować na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dziś Tobi Romeo, jego Fly High. Na drugim nasza ekipa Gibbs, Igo i For Money, Ostatni dzień lata. Ale kogo tutaj brakowało w zestawieniu? Rządzili w wakacje, rządzą także we wrześniu. Wracają na miejsce pierwsze DJ Goya i Jason Derulo, Michiko. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Gratulacje, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będzie też Mata i White. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jutro o tej godzinie większość z nas będzie już w trybie weekend, więc sprawdzamy, gdzie warto się pojawić, żeby nie kończyć wieczoru tylko na scrollowaniu telefonu. Tutaj cały czas RMF Max, tu Piotrek Świderski, siemanko raz jeszcze. Na początek przenosimy się do Trójmiasta. Klub Grey w Gdańsku szykuje imprezowy weekend w dwóch odsłonach. W piątek za dobrą house'ową selekcję odpowiadać będzie Mordziński, DJ specjalizujący się w klimatach Afro House. Z kolei w sobotę gdański Grey zaprasza was na wydarzenie pod szyldem Dance and Dream. Tej nocy na dwóch salach zadeklarowano staną rezydenci DJ Bad Boy i DJ MJ. Z Gdańska przenosimy się do Poznania, bo tutaj bardzo ciekawie zapowiada się sobotni balet w klubie X-Demon. Gościem specjalnym będzie Eben, DJ i producent z Finlandii, którego możecie kojarzyć m.in. z takich numerów jak Hearts czy Hollow. Start 22. No i na koniec jeszcze Katowice, Energy 2000. W piątek wraca tam dobrze znany cykl Hip Hop Night, a na scenie pojawi się Wad Stoja. Początek imprezy 21.30.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny!
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

jest świetnie śpiewa. Tutaj jego niezapomniane Heart Skips a Beat, ale Oli jest także coraz lepszym piłkarzem. Gra tam sobie w brytyjskiej okręgówce, trenuje prawie codziennie i pewnie marzy o Lidze Mistrzów. Teraz ekipa, która może wejść do Ligi Muzycznych Mistrzów, czyli do listy Hot Bands. Mata i White zrobili coś wspólnie. Jedna na milion to kawałek, który też czeka na wasze głosy. Również w czwartek wieczorowo.

0: Espresso od Sabriny Carpenter, chociaż ona w Polsce to chyba wciąż mówi się w wielu miejscach Espresso. Wykręca was, jak ktoś zamawia Espresso w kawiarni? To się zdarza. A wiecie, że na przykład w Korei Południowej, jeśli już mowa o kawiarniach, to są takie specjalnie dla ludzi, którzy chcą nic nie robić. Taka kawiarnia, gdzie wchodzisz, nie ma muzyki, nie możesz otwierać komputera, musisz schować smartfona i po prostu się wyluzować. Ciekawy koncept. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wyluzują nas Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.

0: Oddziela dzień świetny od 9 w RMF Max.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

I Will Never Go Away. Niezapomniany hit od Cibula w RMF Max. Myślę, że ten hicior może kojarzyć się z wakacjami, ze słonecznymi dniami, z czasem, kiedy o tej porze jeszcze było jasno. No to już dawno i nieprawda. Tymczasem, słuchajcie, muszę się przyznać, nie wiem, chwalić się czy żalić dzisiaj, a nawet nie, wczoraj przyszło zaproszenie już na imprezę firmową, świąteczną imprezę firmową we wrześniu. Czas tak szybko leci, ale jeszcze o tym nie myślimy, jeszcze nie Last Christmas, tylko dobre bity z listy Hot Bands, Tame Impala i kolejna nowość w RMF Max, Loser.

0: Ogień, ogień, Szymza, Jarko, wieczorowo w RMF Max. Będzie ogień, jak ktoś wam włamie się na konto. Pamiętajcie o zabezpieczeniach i nie podajemy wiadomo swojego PIN-u. I uważamy na swój PIN. No teraz to mamy 4 cyfry, a mogło być jeszcze trudniej, wiecie? Bo kod PIN w bankomacie miał początkowo mieć 6 cyfr. Twórca bankomatu, John Baron, opowiadał, że skrócono go do 4, bo jego żonie łatwiej było zapamiętać 4 cyfry. Miliardy ludzi wpisują 4 cyfry, bo pewna Brytyjka powiedziała mężowi, że 6 to za dużo. No nie, no 6 to by było za dużo. I przypominam, że 1, 2, 3, 4 to się nie liczy, to trzeba szybko zmienić. My zmieniamy klimat na imprezowy i taneczny, bo mam dla was nowość z listy Hopbence. Wracają chłopaki z projektu Neptunika. What if?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Jego ciało nie jest gotowe, my body isn't ready. Liryczny mistrz Somber w RMF Max. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na weekend. Startujemy już jutro. Zapraszam was, otwieramy weekend wspólnie. Piątek, godzina 18. Słyszymy się, będą hity, będą nowości od 20. Już weekendowe wydanie listy Hot Bands. I jeszcze możecie zagłosować na swoich faworytów pod rmfmax.pl. A po 22 i w nocy też nie zabraknie u nas dobrego bitu. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Sims.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF1.

0: Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Trójka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.